czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

0: Bawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: 2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: dobry, ale jesiennym chłodem powiało, prawda? Chociaż widziałam śmiałków w bluzkach z krótkim rękawem, ale naprawdę jest zimno. Teraz na termometrach około 9-10 stopni we Wrocławiu, w Miliczu i Trzebnicy. Podobnie co nas dzisiaj czeka w ciągu dnia, słońce, chmury na przemian, ale deszczu dzisiaj nie widać. Temperatura urośnie do 21 stopni, a i od dzisiaj dość poważne zmiany na drodze Milicz, wiadukt PKP Duchowo. Patrzcie na znaki, są objazdy. Dobrego dnia!
1: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Historyczne zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec wygrała wybory regionalne. To pierwszy raz, kiedy AfD zwyciężyła w tym landzie. Ten wieczór jest historyczny. Stworzyliśmy historię. Odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się tutaj, w Saksonii-Anhalcie. I to jest pewny sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi czołowy kandydat AfD Ulrich Siegmund. Partia podwoiła swoje poparcie. 5 lat temu alternatywa dla Niemiec zdobyła tam nieco ponad 20% głosów. Teraz według sondaży exit poll poparcie dla partii sięga 44%. Wielki pożar pod Wrocławiem. Wczoraj wieczorem strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet. Później ogień przeniósł się na pobliskie tereny leśne.
2: W głównej mierze drewniane palety paliły się. W zdarzeniu nie wystąpiły żadne osoby poszkodowane. Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych, w tym naczepa od samochodu ciężarowego.
1: Mówi Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej. W akcji wzięło udział aż 17 jednostek Straży Pożarnej. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, a sprawę uszkodzonych samochodów oraz miejsce zdarzenia zbada teraz policja. Liczy blisko 230 metrów i jest najkrótszą uliczką w Kaliszu. Mowa o ulicy Niecałej, która obchodziła swoje święto. Byli rękodzielnicy, przedstawiciele instytucji i kolekcjonerzy.
3: Ja jestem kolekcjonerem wielu rzeczy, przedmiotów i często będąc gdzieś przy okazji kupujemy lalki.
4: Ja mam wnuczki i one też uwielbiają takie lalki, a nie jakieś z tych nowoczesnych.
1: A święto ulicy Niecałej odbyło się już po raz 14.
5: SK2 Sport.
1: Do medalu zabrakło niewiele. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Serbki wygrały dwa pierwsze sety. Polki odpowiedziały w trzecim, wygrywając do 15. W czwartej partii znów lepsza była Serbia. Mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1. Po trzech kolejkach Premier League tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
6: Niech pan odsapnie. Niech pan sobie usiądzie.
7: Zapomniałem, że winda nie działa.
6: Niech pan zawału nie dostanie. Bo nie będę dzisiaj realnie, bo mój drogi, w poniedziałek to nie jest ten dzień.
7: Ale dobry trening za mną, jak winda nie działa. No. Człowiek nie czuje, jak rymuje.
6: A mnie się nie chciało i sobie windę taką znalazłem, która mnie zawiozła na górę.
7: To widzisz? Biały rym.
6: Słucham?
7: To był biały rym.
6: Biały rym?
7: Tak.
6: Nie wiem, dupa duża.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Ale powiedziałem sobie, że od wtorku będę chodził po schodach.
7: Masz już bieżnię?
6: Mam.
7: No to zacznij z niej korzystać. Biorę oddech. Graj, chłopie.
6: Wiesz, że ja wsiadłem na bieżnię ostatnio, prawda, i nie ruszyła?
7: No jak siedzisz, to bieżnia to jest po to, żeby właśnie chodzić, wiesz?
6: Ale jestem już na dobrym etapie. Jeszcze nie na dobrym etapie. Przeczytam instrukcję, zobacz, jak się z tego korzysta. Gramy!

0: No, troszeczkę oddechu człowiek złapie. Zobaczcie, jak to wystarczy te 5 minut i już jak nowonarodzony.
1: 5 minut po schodach.
0: No, ale już tętno spadło, że zegarek normalnie... Nie, 111 mi jeszcze pokazuje. To nie spadło jednak, to może adrenalina poranna. Dobrze, mam nadzieję, że wy też macie podobnie. 10 minut po 6, tu SK2. Dzień dobry raz jeszcze.
1: A dlaczego tak biegłeś, mój drogi? Dlaczego tak biegłeś?
0: Bo winda zepsuta.
1: No.
0: No.
1: Trzeba było wstać 3 godziny wcześniej, to byś nie biegł.
0: Ale
1: tak to... spacerkiem mógłbyś podejść.
0: Ale wiesz, jakie są przyjemne objęcia Orfeusza?
1: A, czy tam
0: Morfeusza.
1: Tak.
0: Morfeusza?
1: Tak, to ten, co daje dwie pastylki, jedna niebieska, druga czerwona.
0: To Orfeusz.
1: Nie, Morfeusz, co za różnica. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, Orfeuszów i Morfeuszów. Natomiast poniedziałek mamy, moi drodzy. No nie da się ukryć, niestety, poniedziałek jest. Paulina się przed chwilą skarżyła, nasza Paulinka, która czyta serwisy, że ona też po prostu wstała dzisiaj rano, przyszła do pracy i nie mogła się pozbierać.
0: I o tym był serwis informacyjny?
1: Nie, na szczęście udało jej się pozbierać. No, ale ten poniedziałek to nic po nie jest. Ja na przykład dzisiaj z rana wstaję, prawda? I co? I przyszedłem w dwóch różnych skarpetkach. Na szczęście dwóch odcinków.
0: I to jest wina poniedziałku.
1: To jest wina na 100%.
0: Nie twoja, że źle do szuflady skarpety po praniu wsadziłeś.
1: Nie, zawsze w poniedziałek dzieje się coś takiego złego, co później jest winą poniedziałku. Dlatego dzisiaj zwalamy winę na poniedziałek.
0: Czyli jak ja za późno wstałem i później przybiegłem, to okazało się, że winda nie działa i na styk...
1: To jest wina poniedziałku.
0: Aha, dobrze.
1: Bo przez niedzielę, przez sobotę nikt jej nie naprawił,
0: no
1: więc
0: tak.
1: Wina poniedziałku.
0: No tak, jakby w sobotę ją naprawił, to była zasługa soboty.
1: Oczywiście.
0: Albo w niedzielę bym naprawili, byłaby zasługa niedzieli.
1: A że jest zepsuta w poniedziałek,
0: to jest wina poniedziałku.
1: Co jeszcze jest winą poniedziałku? Moi drodzy, dzwońcie 726-826-826 albo Messenger. Zwalamy dzisiaj winę za wszelkie nasze niepowodzenia poranne na poniedziałek.
0: Czyli co zwalić na poniedziałek?
1: Tak jest.
0: Dajcie

0: stygnie, stygnie to lato. Teraz już trzeba...
1: Nie, podobno będzie jeszcze gorąco, ale spokojnie.
0: Ale rano trzeba... Ja kurteczkę dzisiaj wziąłem, zobacz.
1: A ja nic.
0: No, ty tak? W koszulce?
1: Tak.
0: A to u ciebie jeszcze nic nie wystygło.
1: Nie, bo... U mnie powolutku leci. No, nie mogę Facebooka odpalić naszego
0: radiowego. No. A ja mogę i już wiem, że Monika nagrała głosóweczkę, bo dzisiaj o coś was prosiliśmy. Słuchamy, Moniko.
2: Całe szczęście, że mogę zwalić to na poniedziałek.
0: No właśnie.
2: Bo jest 6:15, mam na 6:00 do pracy, a jestem dopiero w połowie drogi. Miłego dnia.
0: Miłego dnia, pozdrawiamy. Już gwoli ścisłości troszeczkę czasu od tej głosówki minęło, już jest 6:19.
1: Tak, czyli na pewno już Monika jest bliżej niż dalej.
0: Niż dalej, to są plusy. To są plusy, ale to dalej przez poniedziałek wszystko.
1: Mimo wszystko szef pewnie będzie wyrozumiały, bo oczywiście dzisiaj zwalamy wszystko na poniedziałek. 7268268 albo Messenger, który mi się nie chce odpalić.
0: Poczekaj, a jak szef nie będzie wyrozumiały, to też jest wina poniedziałku. SK2. Oczywiście czule, Moniczko, pozdrawiamy i zapraszamy wszystkich innych, którzy chcieliby coś zwalić na poniedziałek. 726-826-826 lub Messenger.
1: Działaj!
0: Tek Smykiewicz już
1: działaj!
0: Teraz. Pomimo burz. Jak dzisiaj będzie burza, to też przez poniedziałek.
1: Przez poniedziałek mi się Facebook nie chce włączyć.
0: Działaj!

0: No i bardzo ładnie, tak sobie pewnie mówiliśmy wszyscy przy ołtarzu, jak żeśmy sobie GPS-a zakładali, bo ja cię kocham, to dlatego. A jak był kiedyś ślub w poniedziałek, to teraz możecie zwalić winę na to, że to przez poniedziałek.
1: No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Co tam pisze poniedziałkowa gazeta?
0: A poniedziałkowa gazeta na przykład pisze, że Gessler, pani Gessler, pani Magda Gessler, nawet tak dołożę, szalała na ślubie. Gwiazda TVN-u na weselu pasierba.
1: Szalała na ślubie.
0: Szalała.
1: Doświadczenie z telewizji w szaleństwie ma?

0: Reklama.
1: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
2: Incoming!
1: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Przeżyłam dzisiaj zdziwienie, kaloryfery były ciepłe, jak temperatura spada poniżej 10 stopni, to tak jest zimny poranek, ale będzie cieplej, do 21, słońce na przemian z chmurami, temperatura we Wrocławiu rośnie do 21 stopni, Milicz, Trzebnica bardzo podobnie, na Traugutta we Wrocławiu nadal są zwężenia, ale już jest troszeczkę lepiej, więc

Zbliża się 6.30. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek Stany Zjednoczone. Co najmniej 5 osób nie żyje, a 5 kolejnych jest rannych. To po tym, jak lądujący samolot towarowy wypadł z pasa i uderzył w samochody w pobliżu lotniska. Maszyna zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Alarm w polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko podejrzewało, że z Białorusi nadleciał niezidentyfikowany obiekt. Wysłano wojskowy śmigłowiec. Ostatecznie nie było żadnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak się okazało, chodziło o przelot dużego stada ptaków. Legendy Legii Warszawa znów na boisku. Ponad 70 byłych piłkarzy zagrało w wyjątkowym meczu. Spotkanie było częścią obchodów 110-lecia klubu. Na boisku pojawili się m.in. Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski i Łukasz Fabiański. Tym razem nie wynik był najważniejszy, a liczyło się spotkanie legend.

0: promocja od dzisiaj z okazji SK2.
1: Potrajamy.
0: Potrajamy to, co dobre, bo kiedyś to było.
1: No, dawaj.
0: Wiesz, co to jest?
1: To jest kącik odkurzający, moi drodzy.
0: Bo nie wszyscy wiedzą o tej porze, nie wszyscy jeszcze, jak słuchali jej radia, to nie znali tego kącika, bo on jest zazwyczaj był przed dziewiątą, nie?
1: Tak jest. I ci, którzy dojeżdżali do pracy o dziewiątej, to już nie mogli tego kącika na przykład usłyszeć. No to dajemy wam taką możliwość. Posłuchajcie, co się działo kiedyś.
0: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że to są newsy, które działy się tego dnia, który mamy dzisiaj. O tym pisano, gadano, ale nie w tym roku. Czyli dzisiaj 2008.
1: To tak. Herbuś i Mroczek wygrali Eurowizję. Chociaż w konkursach piosenki Eurowizji od lat nie mamy szczęścia. Dzisiaj los uśmiechnął się do Polski, a raczej do Edyty Herbuś i Marcina Mroczka, którzy w wielkim stylu wygrali konkurs tanecznej Eurowizji w szkockim Glasgow, pisał portal TVN24.pl 7 września 2008 roku.
0: Ile to jest lat? To jest 20 bez lat, 2, no. 18.
1: No, to był jedyny raz, kiedy Polacy wygrali jakąkolwiek Eurowizję, chciałem dodać.
0: I do tej pory to się nie zmieniło.
1: Nie zmieniło
0: przez
1: się.
0: Przez te 18
1: nie,
0: lat.
1: Absolutnie.
0: Gdyby kiedykolwiek powstała Eurowizja na przykład w ubijaniu masła.
1: O.
0: O, no to jeszcze mielibyśmy jakieś szanse. Bo co, my Słowianie wiemy, jak to się robi,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak. A przynajmniej pamiętamy, jak to robiła pani Ola pięknie u Cleo i Donatana.
0: Oj, pięknie, oj, tak. SK2.
1: Bylibyśmy wtedy krainą mlekiem i miodem płynącą. No, Ola ciupa z rana jak śmietana, można powiedzieć. Co się dzieje?

0: No zawiada. O wichrach i burzach po prostu.
1: No o wichrach i burzach to tak, tak. Ale nie tylko Beata.
2: Moja mamusia Beatka miała wczoraj imieniny. Jeszcze mi się odbija. Przed właśnie na poniedziałek.
1: No, głosóweczka od Damiana.
0: Dziękujemy, Damian.
1: Niby, że przeszło na poniedziałek, ale jak słyszymy, nie przeszło. Dalej jest coś w tym stylu. Czyli to przez poniedziałek. Damian. Tak, ewidentnie.
0: To jak tobie odbija w poniedziałek, to jak ty skończysz w piątek?
3: SK2.
1: 11 minut zostało do 7. Jeśli coś się wydarzyło przez poniedziałek, chcecie coś zwalić na poniedziałek, to dzisiaj jest ten dzień, bo o tym dzisiaj też rozmawiamy.
0: Poniedziałek to jest taki chłopiec do bicia, więc możemy go obić ze wszystkich stron. Zapraszamy 726 826 826 albo Messenger.

0: Śpiewaj, śpiewaj, dobrze śpiewasz, pani Sanach. Ostatnio tam głośno o tych koncertach Sanach się zrobiło.
1: Może... A, o tym jeszcze dzisiaj powiemy.
0: No
1: spokojnie.
0: Właśnie, no właśnie. 4 minuty do 7.
1: A o 7 newsy w Radiu SK 2, a w tych newsach będzie o zwycięstwie historycznym, zwycięskie Alternative für Deutschland w Saksonii. Anhalt, czyli alternatywa dla Niemiec, wygrała swoje pierwsze wybory z miażdżącą przewagą.
0: A to jest opozycja, to czy była?
1: No tak, to powoli się przestaje być opozycją, powiem ci szczerze. Nie wiem, czy się bać, nie wiem, czy się bać, naprawdę, ale się
0: dobra,
1: trochę boję.
0: Mówisz, że w newsach zaraz więcej o tym?
1: Więcej w newsach.
0: No dobra.
1: No. Chociaż powiem wam szczerze tak, w Niemczech wygląda alternatywa dla Niemiec, prawda? No. Ale my i tak jesteśmy lepsi, prawda, Dawidku?
0: Tak. Tak. Też mamy swoją alternatywę.
1: A nawet 4 alternatywy. Nasze takie przyjemne.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
8: Incoming!
7: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
16: Dzień dobry, nie rześki, ale zimny, tak bym nazwała dzisiejszy poranek. Na szczęście zrobi się cieplej. Po południu temperatura urośnie we Wrocławiu do 21 stopni. Podobnie będzie w Szybnicy i Miliczu około 20 stopni. Jeżeli chodzi o drogi, to kończy się budowa nowego odcinka Alei Architektów.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
1: Minęła 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Była eksplozja radości. Trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, zdobywając ponad 44% głosów, o ponad 25 punktów procentowych więcej niż rządząca dotąd CDU. O czym więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym 83 przedstawicieli parlamencie. To jest pewien sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi lider AfD w regionie Urlich Zygmunt. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją. Wynik wywołał też protesty. Przewodniczący Centralnej Rady Żydów Józef Schuster powiedział, że jest nim przerażony.
1: Rezultat wyborczy skomentował także premier Donald Tusk. Napisał, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu skrajnej prawicy. Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiali z Rosją i Ukrainą. O konkretach na razie trudno mówić. Wołodymyr Zełenski chce szybko wznowić rozmowy Ukrainy, Europy i USA. Na stole są gwarancje bezpieczeństwa, pomoc wojskowa i wsparcie przed zimą. Wielka impreza biegowa i wielka pomoc. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana pobiegli uczestnicy Poland Business Run. To nie była jednak zwykła rywalizacja. Biegacze wsparli ponad 140 osób po amputacjach i mastektomii. Zapytaliśmy biegaczy, jak wrażenia z trasy.
3: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
4: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
1: Na starcie stanęło blisko 18 tysięcy osób, a na Błoniach wczoraj rywalizowały też humanoidalne i czworonożne roboty. Do udziału zgłoszono ponad 20 maszyn.
5: SK2 Sport.
1: Mistrz Polski znów wygrywa. Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1-0. Raków wciąż nie ma na koncie ani jednego punktu. Górnik Zabrze wygrał z Krakowią 1-0. Jagiellonia Białystok pokonała Śląsk Wrocław 2-1. Wszystkie trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu wygrały swoje mecze. Świetny wyścig Kimiego Antonellego. Kierowca Mercedesa ruszył z końca stawki, a mimo to wygrał Grand Prix Włoch Formuły 1.
6: 6:03.
7: Ale miałem wczoraj wycieuczkę, powiem ci
6: wycieczkę
7: szczerze.
6: Miałeś gdzie?
7: Tak, powiedziałem sobie, bo pojawiła się nowa reklama w centrum Warszawy, ale to taka fajna reklama, że kot z niej wychodzi.
6: A taka 3D na budynku.
7: Taki gigantyczny kot wychodzi z budynku, prawda? Ale to nie jest tak, że jedziesz sobie i oglądasz. Nie. Aha. Tego kota trzeba zwabić. A jak się wabi kota?
6: Wiadomo.
8: Chodź tygrysie, seta jest twoja.
5: Wajda i Jarządek w Radiu SK2. SK2.
7: Masz do tego kota jakoś nazwać?
6: Au! Tak. Mruczuś? Nie, to zamięko.
7: A to przecież minister obrony. Kociejewi.
9: Nie pytaj.

0: Myślowic i długość dźwięku samotności. Sam tytuł też jest bardzo poetycki, a my dzisiaj w poniedziałek rozpoczynamy taki nowy poniedziałkowy cykl w Radiu SK 2.
1: Co poeta miał na myśli?
2: Poeta, czyli nasi polscy artyści, nasi piosenkarze wspaniali, nasze gwiazdy, one często piszą jakieś teksty piosenek.
0: Potem zaśpiewają.
2: A ty się zastanawiasz,
0: o co chodzi? I właśnie chcemy waszej pomocy, żeby się zastanowić, o co chodzi w niektórych polskich piosenkach. Są takie klasyczki, obok których nie można przejść obojętnie. No i dzisiaj mamy taki klasyczek, poeta Piotr.
3: Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy. To dobytek mój.
2: Szklance pomarańcze to dobytek mój.
0: Chcielibyśmy od was usłyszeć, czy wiecie, o co chodzi w tym fragmencie piosenki grupy Phil. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Co mógł poeta mieć na myśli? Bardzo was prosimy o głosóweczki na Messengerze.
2: Co poeta miał na myśli? Pustej szklance pomarańcze. No co to może?
0: Mam nadzieję, że za chwil parę wszystko się okaże. Liczymy na waszą kreatywność.
2: Gdyby o czekoladzie zaśpiewał.
1: Co poeta miał na myśli w S?

0: Lato się skończy, on sobie pójdzie i wróci na następne lato. I tak zawsze będzie.
1: A kto on?
0: No,
1: a,
0: Michał.
1: Wiśniewski?
0: No, oczywiście, że tak.
1: Już Michał z mandaryną sobie przyjdzie i pójdzie.
0: A propos, cały czas czekamy na wasze propozycje o tej pomarańczy.
1: Ale to za chwilę rozwiązanie. Wszystko się stanie jasne. 18 minut po 7, tymczasem Francja, bo tam straszna szusza.
0: Oj, szuszy także, uchu, huchu, huchu. I krowy nie mają co żreć na pastwisku, bo trawę wysuszyło. No i będzie problem z serami, bo jak krowa głodna, to mleka nie daje, prawda?
1: A,
0: no.
1: I tak. I tutaj już jakieś plany mają, żeby coś zrobić z tymi serami.
0: Trzeba reglamentować tak naprawdę. Trzeba powolutku tym

0: poeta miał na myśli.
1: No właśnie, już raczej wszystko staje się jasne. Jeszcze raz tylko przypomnimy, o jakiego poetę chodzi.
2: Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy. To dobytek mój.
1: Grupa Fil, Piotr Kupicha i ich puste
3: jak to interpretowaliście?
1: I pomarańcze.
3: Jak to interpretowaliście?
1: Wszyscy podobnie, słuchajcie.
4: Halo, dzień dobry, witam wszystkich. Moim zdaniem poeta miał na myśli jakiś restauracja nad ranem, drink, pusta szklanka, bez tego drinka już pomarańczy i przed sobą widział obraz żony, dziewczyny, z którą się rozstał. Pozdrawiam serdecznie.
5: Pomarańcze na dnie, czyli że wypił drineczka, pomarańcza została. Pozdrawiam.
6: Autor zrobił sobie drinka z pomarańczami, wypił drinka i zostały tylko pomarańcze.
1: No, czyli ma fajnie, czy nie fajnie, że te pomarańcze ma?
3: Nie, no bardzo fajnie. Tak? Przecież słychać od razu, że podmiot liryczny jest bogaty. A to dlatego, że pomarańcze, przynajmniej dwie były.
1: Bo po ma, czyli rańcze. Że ma.
3: I rańcze.
0: Co poeta miał na myśli w SK2? SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Rybataksi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Rybataksi.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
21: Pogodę we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu mamy dzisiaj bardzo podobną do wczorajszej, czyli słońce na przemian z chmurami. Poranek zimny, ale temperatura rozkręci się i urośnie do 21-22 stopni. Wiatr będzie słabszy niż to było wczoraj.

0: Zjące objazdy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
2: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Historyczne zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt. Skrajnie prawicowa partia zdobyła ponad 44% głosów. To mocny cios dla kanclerza Merca i jego CDU. Niemiecka prasa mówi o ostatnim ostrzeżeniu dla politycznego centrum. AfD nie ma jednak większości i nie może samodzielnie stworzyć rządu. Ekstremalne upały w USA. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. Na Hawajach z kolei ostrzeżenia przed huraganem. Wiatr może osiągnąć ponad 250 km na godzinę. Żywioł może przynieść ulewne deszcze, powodzie i bardzo wysokie fale, a huragan ma dotrzeć w pobliże wyspy dziś wieczorem. Iga Świątek walczy dziś o ćwierćfinał US Open. Jej rywalką będzie mistrzyni olimpijska Chinka Qin Wenzhen. To rewanż za półfinał Igrzysk w Paryżu. Mecz o 17.30, a Świątek jest ostatnią Polką w singlu.

0: Jest intensywnie, jest dobrze, jest szybko. 7:37, tu SK2. I kto o tej porze też nie słuchał tego, to mamy coś dla was. Kącik odkurzający,
1: oczywiście,
0: nasz hit, który od dzisiaj będzie się pojawiał 3 razy dziennie.
1: Bo tylko u nas nieświeże informacje. Ta sobie leżała ile? Poczekaj, dojrzewała 25 lat. I
0: ulala. Prawybory w taksówkach. Zwyciężyła koalicja SLD-UP przed PO. W 5000 taksówek należących do łódzkiej korporacji, ale jeżdżących na terenie wielu miast w Polsce, kierowcy zadawali pasażerom pytanie. Gdyby wybory do parlamentu odbywały się dziś, głosowałbym lub głosowałabym na... I podawali nazwy i numery 14 komitetów wyborczych.
1: W akcji wzięło udział blisko 24 tysiące pasażerów taksówek. Na koalicję SLD-UP głosowało 49,58 pasażerów, na drugą Platformę Obywatelską 18,98, a trzeci PiS 11,56%, podała WP 7 września 2001 roku.
0: Kiedyś jeździło się bez GPS-a, to musimy przypomnieć, nie? To taksówkarze trochę naciągali pasażerów,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak, woleli pojechać 3 razy w lewo niż raz w prawo. Na rondo wjeżdżali. I to był taki przekaz podprogowy. Na kogo pan głosuje? Na prawicę? To ciap w lewo i w lewo,
0: na
1: i w lewo.
0: Rondzie,
1: tak, no. I im wyszło wtedy, widzisz, 49%.

0: Dobrze, że my już zajęci, nie musimy się poznawać żadnymi miłościami symetryczno-lirycznymi.
1: Jakie to było upierdliwe, nie?
0: Z głowy, ty tak, już 16 koniec. Lat pożycia, tak jest. Ja troszkę mniej.
1: Wracasz do domu, siadasz na kanapie i już...
0: Oj, no. Z głowy i brzucha można zapuszczać i w ogóle wszystko fajnie. 11 minut zostało do 8, afera jest kolejna, a gdzie? Zgadnijcie, w Sejmie.
1: Oczywiście, że tak. W piątek, już po tym jak my żeśmy skończyli naszą obecność tutaj, to zaczęła się obecność posłów na sali sejmowej, którzy w gorącej dyskusji na różnego rodzaju tematy zaczęli szczekać, przynajmniej jedna pani zaczęła szczekać.
0: Tak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dominika Chorosińska, to ta chyba aktorka, która też weszła do Sejmu, zaczęła szczekać w trakcie przemówienia ministra obrony narodowej, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Czytam stenogram z tego posiedzenia i dokładnie pani Dominika Chorosińska powiedziała: hu, hu, hu, hu, hu, hu,
0: hu, hu. Pewnie jak szła do polityki, to jej powiedzieli, że musi być wyszczekana.
1: O, mam nadzieję, że jej nikt nie powiedział, że powinna też przeciwnikom się odgryźć.

0: 5 minut zostało nam do godziny 8. Zagramy sobie w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać 726-826-826 lub Messenger. Tam pamiętajcie, żeby zostawić nam swój numer telefonu.
1: No i tak się zgłaszamy. No jak się bierze ślub, to jest takie ten, są takie przesądy, że trzeba mieć coś nowego, coś pożyczonego i coś niebieskiego.
0: No.
1: Nie? To ja mam pytanie, co nowego sobie ostatnio sprawiliście?
0: Przed ślubem.
1: Tak. Co pożyczyliście i co macie niebieskiego? Proszę bardzo.
0: No. I zagramy o prezent marzeń o wartości 500 po 8. Tak właśnie się zgłaszamy do naszej zabawy dzisiaj. SK2.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie, aż do 12 września, czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim.
7: Incoming!
6: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Do

0: www.wrots.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
6: Trochę jesień daje nam się już powoli we znaki po chłodnych porankach. Mamy co prawda cieplejsze popołudnie. Dzisiaj we Wrocławiu około 22 stopni, ale właśnie trzeba się ubierać na cebulkę. 21 stopni z kolei w

0: A we Wrocławiu, na Brechowie, koreańska i wojskowa znowu dwukierunkowe.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
2: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Koniec negocjacyjnego maratonu. Wysłannicy Donalda Trumpa byli w weekend w Moskwie i Kijowie. Rozmawiali z Władimirem Putinem i Władimirem Zełenskim. Amerykanie chcą wznowienia rozmów pokojowych Ukrainy, Rosji i USA, o czym nasz korespondent z Kijowa, Ołech Biłecki.
3: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Jak po rozmowach poinformował Władimir Zełenski, najważniejsze tematy to kwestie wsparcia Ukrainy w zimowym okresie, spory terytorialne, a także gwarancje bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołech Biłecki.
2: Włos od tragedii w Zachodniopomorskiem. 17-latek bez prawa jazdy uciekał przed policją. W Uniemyślu stracił panowanie nad autem i zderzył się z innymi samochodami. 5 osób trafiło do szpitala, mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach.
4: W miejscowości Uniemy 17-latek stracił panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył się z innym, a następnie zahaczył o kolejny pojazd. Na miejsce zadysponowano służby, w tym między innymi lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało 17-latkę do szpitala. 3 innych nastolatków podróżujących w jednym pojeździe z 17-latkiem oraz pasażerka z drugiego pojazdu również zostali przetransportowani do szpitala.
2: Wszyscy byli trzeźwi. Powrót polskich siatkarek po Mistrzostwach Europy. Dziś po 16:00 biało-czerwone wylądują na Okęciu. Polki wracają ze Stambułu jako czwarta drużyna Europy. W meczu o brąz przegrały z Serbią 1-3.
5: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. 2 przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy i po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
2: Mówiła po spotkaniu środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk, a 4 miejsce Polek w Mistrzostwach Europy to powtórka w wyniku z 2019 roku. Na medal biało-czerwone czekają już 17 lat. Ostatni zdobyły w 2009 roku. Wtedy Polki sięgnęły po brąz.
6: SK2 Sport.
2: Dziś zaplanowano wyjątkowo aż 2 mecze piłkarskiej ekstraklasy. Przedostatnia w tabeli Wieczysta Kraków zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Z kolei serię porażek spróbuje przerwać Wisła Płock, która czeka mecz z Pogonią Szczecin. Neymar znów kontuzjowany. Brazylijczyk zerwał mięsień czworogłowy prawej nogi. Czekają go nawet 2 miesiące przerwy. To kolejny uraz gwiazdy Santosu. W tym roku zagrał zaledwie 24 mecze.
7: 3 minuty po 8:00. Wiesz, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba? Takie święto w kalendarzu.
8: A dla nas co?
7: Dla nas na pewno dzisiaj nie będzie kapuśniaka i żadnej fasolki po bretońsku.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
8: To najgorszy poniedziałek w moim życiu.
7: No mówię, że wszystko przez ten poniedziałek. 3,5 minuty już po 8:00. Demono już gra zaraz Sarsa.
8: Tak, dzisiaj wszyscy pachniemy, moi drodzy.
7: Tak, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2. Zróbcie głośniej.

0: Pamiętaj mnie.
1: Starca w Radiu SK2. Nasi polscy artyści są cenieni przez wiele różnych środowisk. I na przykład,
2: od lewa do prawa, można powiedzieć. Skrajnego prawa.
1: Ostatnio pan Grzegorz Braun jakby zachwycił się Sanach i nawet powiedział, że zasługuje na odznaczenie państwowe.
2: A to dlatego, że pan Grzegorz brał udział w koncercie pani Sanach na Stadionie Narodowym. Poszedł na ten stadion i wyraził dla niej, dla jej twórczości wielkie uznanie. Bardzo mu się podobają piosenki
1: tak,
2: pani Sanach.
1: I apeluje wręcz o uhonorowanie pani Sanach odznaczeniami państwowymi za zasługi dla kultury narodowej.
2: Tak, pan Grzegorz na tym koncercie, na tym narodowym, zobaczył, że jest ogień, którego nawet on nie potrafi ugasić.
3: SK2. SK2.

0: Cypu kapcy. To taki beatboxik zrobiłem mini. Fajnie. 18 po 8 gramy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Dwóch dżentelmenów dzisiaj będzie próbowało puknąć nagrodę.
0: Puknąć?
3: No, puknąć sobie, dla siebie.
0: Okej.
3: Okay. A można tak powiedzieć, czy nie?
0: Nie wiem. Pierwszy raz słyszę, żeby puknąć można nagrodę. Sylwester Maciej, dzień dobry.
4: Cześć, witam.
0: Gramy sobie o prezent marzeń, nie pukamy, tylko gramy. O prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady, więc słuchajcie teraz uważnie. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej tych punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę samemu. Wszystko jasne?
4: Tak. Tak jest.
0: Dwa taki, super, gramy, Sylwester zaczyna.
3: Sylwia, jak dla ciebie, w prawo czy w lewo kręcimy kołem?
5: W prawo.
3: Prawo.
0: Ciekawe, kiedy znowu się zepsuje. Bo często się ostatnio psuje.
3: Zaraz się może zepsuć.
0: Ale teraz działa. Joker, możesz sobie sam wybrać literę, Sylwester.
5: B jak Barbara.
0: Druga litera alfabetu, 20 sekund, uwaga.
3: Państwo!
5: Dwoje.

0: Zobaczcie państwo, Benin.
1: Miasto.
0: Bydgoszcz.
1: Znana postać.
0: Bolesławski.
1: Roślina.
0: Bratek.
1: Kolor.
0: Bordo.
2: No, dużo zastanowień tu będzie. Dobra, Benin oczywiście państwo. Miasto tam był, co było? Miasto
1: Bydgoszcz,
2: też było.
1: Tak.
2: Bydgoszcz była, dobra.
1: A poszedł Bolesławski.
2: Bolesławski. Kto Bolesławski?
1: A kogo ci chodziło Bolesławskiego?
0: No, tak mi się skojarzyło, no nie mogę sobie...
2: No, ale musisz powiedzieć... Bolesławskich jest dużo.
1: No.
2: No, trzy... Dwa, no jeden.
0: Taki... O, nie wiem, dobra.
1: Bolesławski. No i właśnie na tym Bolesławskim.
2: No, dużo jest Bolesławskich.
1: Tak jakbyś
2: trzeba...
1: powiedział Kowalski, prawda?
2: No... no coś w tym stylu, więc nie możemy zaliczyć tej znanej postaci. Okay. Będzie dwa punkty dla ciebie, Sylwek, ale to nic, to nic. Różne rzeczy w tej zabawie się zdarzały. Maciej, w prawo, w lewo?
3: No, w prawo.
2: W prawo, proszę bardzo. Dwa punkty masz do pobicia. Jak odpowiesz na trzy poprawnie z rzędu, no to
1: wygrywasz,
2: już,
1: a
2: już będzie dobrze.
1: Niepoprawnie to przegrywasz.
2: Trzecia litera alfabetu się wylosowała.
1: Czyli następna po B.
2: Zaraz po B, no, czyli litera C. Litera C. Litera C, 20 sekund. Maćku, uwaga, państwo.
3: Chile.
2: Miasto.
3: Częstochowa.
2: Tytuł filmu.
3: Czerwony, jak były trzy kolory, dobrze mówię.
2: Tytuł filmu, czerwony? Okej, zapisuję. Imię?
3: Cecylia.
2: No i imię już się nie zmieściło, ale zobaczymy, czy jest to będzie hit po prostu. Jeśli będzie film o tytule Czerwony, samo Czerwony...
1: Poczekaj.
2: To wygrywasz.
1: Czekaj.
2: Emocje rosną. Sylwek, słuchaj, sprawdzamy film. Jak nie będzie filmu, filmu o tytule Czerwony.
1: Dlaczego nie powiedziałeś, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?
2: Na
1: to by
2: przykład.
1: Było łatwiej. Dobra, posłuchaj. Sylwek, nie wiem, jak żeś. Nie mam pojęcia, jak żeś to zrobił.
0: Sam nie wiem.
1: Ja też nie wiem, bo ty powiedziałeś czerwony, później dodałeś trzy kolory i tak dalej. No tego bym ci nie zaliczył.
2: No.
1: Ale że powiedziałeś czerwony. To ci to zaliczam, bo jest film Czerwony.
2: No.
1: Jest film Czerwony. Argentyna, połowa lat 70. Prawnik Claudio o poczciwej twarzy znanego Giulietti. Porozmawiaj z nią, Dario, coś tam. Czyli... wdaje się w awanturę w restauracji.
2: Jest film o tytule Czerwony.
1: Czerwony.
2: Czyli
1: tak.
2: Maciek ma
1: argentyński.
2: Trzy, Sylwester ma dwa. Maciek, zgarniasz prezent marzenia wartości 500.
3: Niesamowicie dobry poniedziałek.
2: Czyli się da. Dobrze, odczarowaliśmy. Do Sylwka, nagrody pocieszenia. Dziękujemy panowie. Jutro po 8 też zagramy.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
1: Na swoje usprawiedliwienie dodam, że to jest marny film, więc prawie nikt go nie znał.

0: 26 minut po 8. Co tak machasz głową?
1: No nie, tak się jeszcze myślę o tym filmie.
0: Że co?
1: A jakby na przykład Maciek powiedział trzy kolory, czy czerwony, to byśmy mu zaliczyli, czy nie?
2: Nie
1: zaliczymy.
2: Chyba nie.
1: Pamiętajcie.
2: Ale miał fuksa, że na czerwonym stanęło i że ten film czerwony jest. Jaki to argentyński, tak?
1: Argentyński. Dobra, argentyński
2: film. Adelante, que pasa. Tak.
1: Moja babcia zna wszystkie.
2: No.
1: Można wymieniać. Dobrze, w takim razie Państwa Miasta wracają jutro, a za chwilę newsy.
2: A my dzisiaj obejrzymy wieczorem sobie razem, Jarząbku, kupiłem popcorn i czerwony film obejrzymy, co ty na...
1: Zachęcasz, ale mam inne plany na wieczór.
3: SK2.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
13: Ciśnienie wysokie, 1026 hektopaskali, wiatr słaby, słońce na przemian z chmurami bez deszczu, tak będzie i w Miliczu, i w Trzebnicy, i we Wrocławiu. Temperatura urośnie do 21 stopni, a jutro nie wiem, czy w to uwierzycie, ale czeka nas jeszcze lepszy dzień, bo termometry mają pokazać aż 26 stopni w regionie. I do jutra też przypominam, potrwa kładzenie asfaltu na drodze powiatowej Milicz, PKP, Duchowo, są objazdy.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
14: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy, Eski 2. Seria wypadków na polskich drogach. Problemy na małopolskim odcinku A4. W rejonie Mokrzysk doszło do dwóch zdarzeń. Jedno auto uderzyło w barierę, drugie zderzyło się z innym pojazdem. Duże utrudnienia także w Warszawie. Na południowej obwodnicy miasta zderzyły się co najmniej 4 auta. Korek w stronę Ursynowa miał 6 kilometrów. Trump chce zmienić nazwę Nowego Meksyku. Prezydent USA zasugerował nową nazwę Nowa Ameryka. Na swoim profilu pokazał mapę stanu z przekreśloną nazwą Meksyk. Pomysł wywołał stanowczy sprzeciw lokalnych polityków. Nocne utrudnienia na Zakopiance. Drogowcy zamkną część tunelu pod Luboniem Małym. Powodem są prace serwisowe. Utrudnienia czekają kierowców w nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jedwabisty ten utwór jest.
1: Można za jedwabisty.
0: Za jedwabisty. Róże Europy, 20 minut zostało nam do 9. Pora na to, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dziś, ale niekoniecznie tego roku. Nasz kącik odkurzający.
1: 7 września.
0: Przeszukujemy, co się wydarzyło, o czym się mówiło, o czym było głośno, a o tym było głośno przez długie, długie, długie lata.
1: To stało się dzisiaj. To stało się dokładnie dzisiaj, 7 września 1997 roku. Na antenie telewizji Polsat wyemitowano premierowe wydanie... No. O, właśnie.
0: No. No.
1: Ależ to był teleturniej. Pamiętacie? Pamiętacie tę bramka numer 1, bramka numer 2, bramka numer 3 tam przesuwali. Zonka, pamiętasz?
0: Zonki były, oczywiście. Co miesiąc się ten zonk przypomina do dziś. Płacę rachunki, wchodzę na konto, a tam...
1: Nie pójdziesz na całość.

0: jest. Powiedz mi tylko, gdzie wracać mam.
1: No, do pracy o tej porze pewnie trzeba wracać. To na tym polega pracoholizm, że nie wraca się z pracy do domu, tylko z domu do pracy.
2: Później jedziecie sobie do domu, prawda? Na chwilę, na te parę godzin, prawda? A później wracacie do pracy.
1: 10 do 9, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nie chcą się spóźnić na 9.
2: Idzie rolnik, pole ma tam, w gruncie rzeczy. Ha! Taki żart, jakie rzeczy?
1: A to aż 700 tych rzeczy. Pozostałości po II wojnie światowej. Na tyle, aż 700 niebezpiecznych pozostałości natrafił rolnik z gminy Płońsk.
2: Tak.
1: Już wam mówię, co znalazł. Granaty ręczne, zapalniki, pociski do granatników oraz amunicję strzelecką.
2: I pan rolnik wykazał się zdrowym rozsądkiem, zadzwonił na 112. Na miejscu pojawił się patrol saperski.
1: No i czyli dobrze,
2: rozbroił,
1: że...
2: oczywiście.
1: Dobrze, że do specjalistów zadzwonił, a nie sam na przykład próbował odminowywać.
2: Jeszcze jakby się nazywał Kazimierz?
3: Ty ja tak nasze pole zminu czyszczę, o.
4: A toż co?
3: Ty, Kazimierz, już trzecią wojnę zaczął, chociaż druga ledwo skończona.
5: O. To już czwarta wojna w moim życiu, w tym...

0: Kacper i Baltazar. Kojarzysz?
1: No, to jedni z sześciu króli, tak?
0: Sześciu, no to są poszkodowani dzisiaj.
1: Dlaczego?
0: No bo Melchior ma imieniny, a Kacper i Baltazar nie mają.
1: No jakby we trzech mieli imieniny, to kto by komu prezent przyniósł?
0: No właśnie, a gdzie jeszcze pozostałych trzech króli?
1: Prawda?
0: Jak a to była, przecież to, sześciu, bo ich było, nie?
1: To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, kto by komu dał złoto? Kto komu kadzidło? A kto komu mirę?
0: Mireczkę w sensie? To oni z kimś kręcili
1: z
0: na boku?
1: Z mireczkiem to nie będą dzisiaj imprezować.
0: A, dobrze. Cztery minuty do dziewiątej. Za chwilę będziecie z Kasią Grodzką imprezować 10 hitów jeden po drugim bez reklam. Zapraszamy. Słyszymy się jutro.
1: Wszystkiego najlepszego, pa.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo, aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 64,99. A papier toaletowy Kokett, czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim. Incoming! Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
0: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
16: Dzisiaj jak wychodziłam rano do pracy, zauważyłam dziwne ciepło bijące od kaloryferów. Tak były włączone, bo jak temperatura w nocy spadała poniżej 10 stopni, to niektóre właśnie spółdzielnie albo wspólnoty włączają ogrzewanie. Dzisiaj temperatura urośnie do 21 stopni w Trzebnicy i Miliczu, we Wrocławiu 22 kreski. No niezbyt duża różnica. Słońce na przemian z chmurami, padać jednak nie będzie, ciśnienie jest wysokie, a jutro, uwaga, 26 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
17: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Sikorski ostro o zwycięstwie AfD w Niemczech. Szef MSZ nazwał partię jawnie prorosyjską. Przypomniał też, że część jej polityków kwestionowała polsko-niemiecką granicę.
18: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
17: A komentarze do sytuacji politycznej północnych Niemiec płyną z całej Europy, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
19: Niemiecka prasa nazywa zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt historycznym wydarzeniem i przede wszystkim ostrzeżeniem dla kanclerza Friedricha Merca oraz demokratycznego centrum. Der Spiegel pyta wręcz, czy Merz jest właściwym człowiekiem na stanowisku kanclerza w tym momencie. A Die Zeit ostrzega, że niemiecka demokracja znalazła się w punkcie zwrotnym. Reakcje prasy wreszcie Europy również alarmistyczne. Niemcy zapisały wczoraj nowy rozdział w swojej historii i jest to rozdział niepokojący. To włoska La Repubblica. Tymczasem francuski Le Figaro pisze, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie.
17: Pożar w Chorzowie, 30 osób ewakuowanych. W nocy zapaliła się tablica rozdzielcza w budynku wielorodzinnym. 4 osoby trafiły do szpitala, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
0: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
17: Mieszkańcy nie mogą na razie wrócić do swoich mieszkań. 4 rodziny znalazły schronienia u bliskich, a 2 dostały lokale zastępcze od miasta. Roboty pobiegły w szczytnym celu. W Krakowie odbył się pierwszy w historii wyścig robotów. To przy okazji 15. edycji Poland Business Run. Na starcie stanęło 20 maszyn. Były maszyny humanoidalne i czworonożne.
20: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
21: Nie dość, że najszybszy, to jeszcze pomógł dzisiaj beneficjentom.
20: Dokładnie tak. Dziękujemy wszystkim za wsparcie.
17: Z uczestnikami Robot Run rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska, a w krakowskich biegach Poland Business Run wzięło udział ponad 17 tysięcy osób. Pieniądze z pakietów startowych trafią do 140 osób po amputacjach i mastektomii.
9: SK2 News, Wrocław.
16: Kasia Pawlak, Wrocław wprowadza nowe bilety MPK imienne, miesięczne i wielokrotne dla pracowników. Będą ze zniżką od 5 do 15%. Za bilet mają płacić nie sami pasażerowie, ale zatrudniające ich firmy i instytucje. Zasada ma być podobna jak przy pakietach sportowych. Od dzisiaj do jutra zamknięty będzie odcinek drogi powiatowej na trasie Milicz-Wiadukt PKP Duchowo. Obowiązują objazdy m.in. w kierunku Milicza i Wróblińca przez Wąbnicę oraz w stronę Wierzchowic i Czadkowic. Patrzcie na znaki wyznaczające objazdy. Mamy 3 minuty po godzinie 9:00. Tutaj Radio SK2. No i stał się poniedziałek. Wejdźmy w nowy tydzień z podniesioną głową, a pomogą nam w tym Carla Fernandez, zespół Wariusz Manx i Ania Karwan, czyli 10 najlepszych polskich hitów, jeden po drugim. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
13: No to

Ta gitara. Groźnie brzmi ten kawałek właśnie przez te gitary. Zespół Warius Manx i Zabij Mnie gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko 100% polskich hitów. Jeśli nie podoba wam się ta jesienna perspektywa, to pocieszę was. Lato przyjdzie się jeszcze do nas pożegnać. Od jutra do czwartku na termometrach w Polsce nawet 30 stopni. Jak zawsze najgoręcej na południu. No ale lato nie wpadnie samo. Weźmie ze sobą też burzę, więc też miejcie to na uwadze. Ja tu się bardzo cieszę, że we wrześniu coś może rozgrzać nas bardziej niż ceny paliwa na stacjach. Zawsze to jakaś miła odmiana.

0: czasu.
1: Przenosimy się do 1985 roku, kiedy na zachodnioeuropejskim rynku ukazał się album Wet Cat, czyli anglojęzyczny odpowiednik bestsellerowej polskiej płyty Mental Cat grupy Manam. Jak po latach wspominał kompozytor Marek Jackowski, bezpośrednią inspiracją do napisania historii uwiecznionej w jednej z piosenek był ślad po szmince, zostawiony na szklance przez tajemniczą znajomą zespołu z Londynu. Przed nami w Radiu SK2 zespół Manam i Lipstick on the Glass.

0: To nowość w Radiu SK2. Prima Ballerina od Margaret. Wszystkie polskie hity znajdziecie w jednym miejscu. Kto weekend polował w lesie na grzyby? No wiadomo, pewnie sporo osób, bo trwa sezon, więc i też lekarze przypominają, żeby uważać na to, co wkładamy do tego naszego koszyka, bo na przykład takie zatrucie muchomorem sromotnikowym może dać pierwsze objawy nawet po kilkunastu godzinach od jedzenia. Mogą to być objawy na przykład przypominające zwykłą niestrawność i wtedy oczywiście szybciutko lecicie do lekarza. Tak sobie myślę, że grzybobranie to prawdopodobnie jedyny sport na świecie, w którym brak pewności siebie jest najwyższą formą mądrości.
1: SK2. Reklama.
2: Dobry agent 006. Ekologis. Jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
11: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
12: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
14: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim. Incoming! Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Jak człowiek patrzy na prognozy pogody na ten tydzień, to chyba można by się tutaj nie zgodzić z zespołem Bajm, że nie odnajdzie nas ta sama chwila. Ta sama upalna chwila prawdopodobnie znajdzie nas już jutro w całej Polsce. 30 stopni i tak co najmniej do czwartku ma się utrzymać ten front. Zespół Bajm tuż przed godziną 10:00, przed nami newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
9: O, i co mówi?
8: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
9: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
8: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
10: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. osiedlelisza.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
15: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
14: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
15: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
14: Nie bujasz?
15: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
16: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
17: Hyundai Nawrot Długołęka. Nawrot.hyundai.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
2: Dzisiaj będzie bardzo ładnie, słońce na przemian z chmurami, padać nie powinno, temperatura we Wrocławiu urośnie do 22 stopni po południu maksymalnie. W Miliczu i Trzebnicy termometry mają pokazać dzisiaj 21 kresek, ale szanowni państwo, co to się szykuje? Jutro termometry mają pokazać 28 stopni, ciężko w to uwierzyć, jakieś szaleństwo się szykuje. Środa też będzie bardzo ciepła, ale mają pojawić się burze, tak ostrzegają fachowcy od pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
3: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rusza proces policjantów po śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Przed sądem stanie trzech funkcjonariuszy. Prokuratura zarzuca im niedopełnienie obowiązków i narażenie dziewczynki na niebezpieczeństwo. Natalia zginęła 28 listopada 2023 roku, gdy szła do szkoły. Dzień później zmarła w szpitalu. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
4: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Natalię znaleziono zaledwie 500 metrów od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii. Zmarła kolejnego dnia.
3: Policjanci nie przyznają się do winy, grożą im 3 lata więzienia. Kibic Wisły Kraków ukarany za stadionowy wybryk. 21-latek połamał krzesełko i rzucał jego fragmentami w stronę kibiców Korony Kielce. Sąd zajął się sprawą w trybie przyspieszonym.
5: W 94 minucie meczu doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Kibic drużyny gości połamał krzesełko, a następnie rzucił jego elementami w sektor gospodarzy, którym znajdowały się m.in. dzieci. Bezpośrednio po meczu zatrzymali 21-letniego mieszkańca Krakowa. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem mężczyzny trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
3: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Kibic dostał 3000 zł grzywny i 2-letni zakaz wstępu na imprezy masowe. Sezon na grzyby ruszył na dobre. Wielu z nas rusza do lasu po leśne skarby. Łatwo jednak stracić orientację, szczególnie w nieznanym terenie. Co zrobić, gdy się zgubimy? O tym Edyta Nowicka z Lasów Państwowych w Radomiu.
6: Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których są numery. Powiadam jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję. Jesteśmy w takim a takim miejscu.
3: Pamiętajmy, że dobrze jest mieć przy sobie mapę. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie Lasów Państwowych.
0: SK2 News, Wrocław.
2: Kasia Pawlak, 1,5 kilometra koryta rzeki Bystrzyca w Głuszycy wyczyszczą Wody Polskie. Usuwane będą drzewa, krzewy i muł. Podczas powodzi w 2024 roku Bystrzyca zalała część domów w Głuszycy i Jedlinie Zdroju. Trwają Dni Karpia w Dolinie Baryczy. W planach 100 wydarzeń. A to nie tylko okazja do spróbowania karpia milickiego, ale także obcowania z przyrodą.
7: Umówić się z przewodnikiem, lokalnym ornitologiem.
2: Mówi Anna Urbańczyk ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Szczegóły w internecie.
8: 9:50, 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. To się nie zmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie mam dla was nowość od Zali. Będzie też klasyk od panów z Budki Suflera, a na początek muzycznie dla was Natalia Kukulska. Gramy.
0: 10 hitów.
9: 10 najlepszych polskich hitów.

0: sporo do powiedzenia na temat tego, co będzie, ma na pewno Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk. To taki kolejny jego pomysł po między innymi Zatoce Meksykańskiej, która ma być Zatoką Amerykańską. I ten Nowy Meksyk, słuchajcie, miałby nazywać się Nowa Ameryka. I trochę mnie to dziwi. Dziwi, bo w Ameryce Trumpa wszystko jest takie naj. No więc chyba bardziej pasowałaby najnowsza Ameryka. Ale może dajmy panu Donaldowi czas, może sam na to wpadnie.
1: SK2. SK2.

0: To już piosenka US Open od panów z Lady Punk. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Zamki na piasku, za nami. A ja mówię, że to jest piosenka o turnieju tenisowym, bo właśnie się dowiedziałam, że nawierzchnia twardych kortów jest zrobiona z mieszanki akrylu, z dodatkiem gumy i piasku właśnie. Zamków co prawda nie postawimy, ale za to królową i króla US Open jak najbardziej wyłonimy już niebawem. Dziś Iga Świątek powalczy o awans do ćwierćfinału. O 17.30 początek jej spotkania z Chinką Zheng Qingwang, więc jak najbardziej trzymamy kciuki za Igę. No ja osobiście życzę jej, żeby tak zasuwała po tym korcie, że aż spali tę gumę w nawierzchni i wyląduje w ćwierćfinale.
1: SK2. Reklama.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
9: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
8: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
9: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
8: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
9: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch. Dla

0: Nie działa sprzęt? To żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. I po reklamie.
3: 100% polskich hitów.
4: Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu.

0: szalenie uzdolnione. Jeremi Sikorski, wracam. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a Jeremi wraca oczywiście, ale na scenę i zapowiada jesienną trasę koncertową. Start 25 listopada w Warszawie. W grudniu z kolei odwiedzi m.in., jak patrzę, Gdańsk, Kraków i Katowice, więc na pewno to umili nam nadejście tej jesieni. Dzięki, Jeremi.
1: Reklama.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: 8200, 8600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
9: Potrzebujemy towaru
10: i pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Kaufland jest
12: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
17: Wilgoć w ścianach? Jedyna rada to hydroblokada. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada.
18: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
19: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
24: Trochę jesień daje nam się już powoli we znaki po chłodnych porankach. Mamy co prawda cieplejsze popołudnie. Dzisiaj we Wrocławiu około 22 stopni, ale właśnie trzeba się ubierać na cebulkę. 21 stopni z kolei.

0: A we Wrocławiu, na Brechowie, koreańska i boiskowa znowu dwukierunkowe.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
2: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Roman Rzet znów w prokuraturze. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę w sprawie zonda krypto. Wczoraj był już przesłuchiwany, dziś czynności są kontynuowane. Ma usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany jako podejrzany. Więcej na ten temat wie Mateusz Gołębiewski.
3: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Dotychczas w sprawie giełdy kryptowalut wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W ubiegłym miesiącu śledztwo w sprawie zonda krypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura prokuratury krajowej w Katowicach.
2: 9 kolejnych domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Tym samym liczba takich urządzeń odkrytych w regionie wzrosła do 21. Ładunki znajdowały się przy linii wysokiego napięcia i zostały rozbrojone przez specjalistów. Policja bada, czy sprawa ma związek z wcześniejszymi próbami sabotażu sieci energetycznej. Nocne utrudnienia na Zakopiance. Tunel pod Luboniem Małym będzie zamknięty przez dwie noce. Dziś i jutro drogowcy sprawdzą systemy bezpieczeństwa. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.
4: Pierwszą noc z poniedziałku na wtorek zamkniemy przejazd w kierunku Nowego Targu. Zamkniemy też całkowicie drogę ekspresową od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała. Prace tutaj będą trwały od godziny 22 do 6, a od 1.30 do 2 w nocy zamkniemy również przejazd w kierunku Krakowa. Kolejne nocy z wtorku na środę, podobne prace, tym razem w Nitce w kierunku Krakowa.
2: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: SK2 News, Wrocław.
0: Kasia Pawlak, biegli i policja badają sprawę wczorajszego pożaru skupu palet w Tyńcu Małym pod Wrocławiem. Nikomu nic się nie stało, a pożar był tak duży, że częściowo objął położony obok skupu parking. Spłonęło 5 samochodów, temperatura uszkodziła też elewację stojących w pobliżu domów. W najbliższy weekend, 12 i 13 września w Trzebnicy, odbędzie się 46. Święto Sadów i Plonów. Na placu pielgrzymkowym czekają lokalne owoce, regionalne przysmaki, rękodzieła i atrakcje dla całych rodzin. Szczegóły znajdziecie w internecie.
6: 100% polskich hitów. Gramy wam w Radiu SK2, ale jakich? W tej godzinie mam dla was tegoroczny hymn męskiego grania. Będzie też wehikuł czasu, w którym skoczymy sobie do muzycznej końcówki lat 60. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 11. 10 hitów. 10.

Plotki, ploteczki, czyli na językach i kajach w Radiu SK2. Po weekendzie na językach na pewno są ceny paliw na stacjach. Od rana straszy nas prawie 8 zł za litr 95. Różnica jest mocno odczuwalna, no bo skończył się rządowy program CPN, który te ceny paliw nam obniżał. Kierowcy w ogóle mówią o katastrofie. Ludzie kłócą i awanturują się na stacjach, co na pewno widzieliście gdzieś tam w internecie. No ogólnie to fajnie, że w ogóle mogliśmy liczyć na takie akcje obniżające ceny, ale z drugiej strony, jak teraz człowiek patrzy na ten licznik na dystrybutorze, to dochodzi do niego, że liczyć to on może tylko na siebie i na swój portfel.

wehikule sięgniemy po jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Marek Grechuta napisał go niedługo po tym, jak poznał swoją przyszłą żonę Danutę. Piosenka była jego osobistym wyznaniem miłości. I choć stała się hitem na festiwalach już pod koniec lat 60., to na pełnowymiarowym albumie pojawiła się dopiero w 1970 roku. Płyta zatytułowana Marek Grechuta and Anawa do dziś uchodzi za absolutny fundament polskiej piosenki poetyckiej. Przed nami Będziesz moją panią w Radiu SK2.

0: Romantycznie bardzo się zrobiło. Kto interesuje się Włochami albo też motoryzacją, ten wie, co oznacza Mirafiori. To jest też przede wszystkim nowość od Artura Rojka. Ja na przykład nie wiedziałam, że to dzielnica Turynu i też jednocześnie nazwa popularnego modelu Fiata. Za to wy możecie pomóc panu Arturowi wjechać na szczyt gorącej polskiej dwudziestki Mirafiori. Póki co na miejscu 14 tegoż właśnie zestawienia swoje głosy możecie oddawać na sk2.pl. Przypominam, kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
3: O, i co mówi?
2: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
3: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
2: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
4: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
5: Wilgoć w ścianach? Jedyna rada to hydroblokada. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada.
6: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
9: A cóż to za okazja?
8: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
4: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Czytam właśnie, że przeciętny człowiek doświadcza głębokiego, szaleńczego wręcz zakochania średnio 2 razy w swoim życiu. I o jednym z tych razów właśnie nam śpiewa Anita Lipnicka. Historia jednej miłości. Na antenie Radia SK 2 gramy Wam 100% najlepszej polskiej muzyki. Jeżeli chodzi o najnowsze informacje, te przed nami punktualnie o godzinie 12.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
5: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
7: Zasiej zmianę w swoim domu i wpadnij na największy piknik ekologiczny w mieście. Sobotę z Zielonym Wrocławiem.
8: Widzimy się już 12 września o godzinie 12 na Polanie Popowickiej.
7: Czekają na Ciebie warsztaty, koło fortuny i konkurs z nagrodami.
8: Do wygrania m.in. rower elektryczny i voucher do ekohotelu.
7: Zrób coś dobrego dla siebie i planety i dołącz do nas 12 września.
8: Dowiedz się więcej na www.wrocław.pl/sobota.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.

0: Nie działa sprzęt? To żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
4: Aż szkoda, że wakacje się skończyły, bo pogoda naprawdę wyśmienita się szykuje. To prawda, dzisiaj do 21-22 stopni we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu, ale jutro

0: Czerwone są objazdy, patrzmy na znaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
2: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka, a na początek groźny wypadek w Małopolsce. 3 osoby zostały ranne na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę, mówi Dominik Machał ze Straży Pożarnej.
3: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych, którzy transportowali pacjenta. Ci ratownicy zostali zabrani do szpitali jako przytomni z obrażeniami ciała. Dodatkowo pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
2: Droga w miejscu wypadku może być jeszcze zablokowana przez kilka godzin. Nieprzejezdna jest też S1 w kierunku granicy ze Słowacją. Między węzłami Żywiec-Browar i Węgierska Górka doszło do kolizji dwóch osobówek i ciężarówki. Policja wytyczyła objazd zablokowanej trasy. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Przed sądem rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
4: Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także myślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
2: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i miłośnicy jego talentu. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe słynnego aktora Jana Frycza. Wyraźnie wzruszony Jan Englert w czasie uroczystości zaznaczał.
5: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy. Ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Wiem, prawdopodobnie w tej chwili poucza chóry anielskie, że pora zmienić sposób śpiewania na jakiś ciekawszy i nowy.
2: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
6: SK2 News, Trzebnica.
0: Kasia Pawlak, światowa premiera książki Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo? We Wrocławiu spotkanie z laureatką Literackiej Nagrody Nobla odbędzie się 14 października w Hali Stulecia. Wstęp będzie bezpłatny, trzeba zdobyć papierowe wejściówki. W Obornikach Śląskich będzie można pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka odbędzie się 12 września. Na parkingu przy Urzędzie Miejskim można przynieść m.in. telewizory, komputery, pralki, lodówki, mały sprzęt AGD, no i oczywiście zużyte baterie.
7: Szkole o tej porze, bo 2:40, nie wiem, czy jest przerwa, jak myślisz, czy lekcje trwają?
2: Myślę, że może nawet trwać przerwa obiadowa.
7: O, świetnie, w takim razie wyjmujemy z plecaka ten najważniejszy przedmiot, czyli kanapka.
8: No to gramy.
6: 10 hitów.
8: Najlepszych polskich hitów.
7: Aż zajrzę tutaj do tej swojej torby. O, proszę, bułeczka jest, szyneczka widzę. No, sałatka, serek. Poczęstować ci, Aniu?
2: Pewnie, że
7: smacznego
2: tak.
7: Wam życzę.
2: Smacznego też.
7: Ale dobre.

0: się pomyli. W Ester 2 tylko polskie hity, tutaj nikt się nie myli. A, no to ciekawe, czy teraz pomyli się Kamil Nosel, albo kogo wkręci.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Dzień dobry, moje uszanowanie, Angelika Weschomika. Ja telefonuję z biura podróży w sprawie wylotu na Turcję. Z panem Filipem, tak. Mówię.
2: Tak jest, dokładnie.
3: 233 pokój, proszę pana. I teraz tak, tam jeśli chodzi o parasol do leżakowania przy plaży, ona będzie, tylko hotel nas poinformował, że ona już będzie rozłożona, bo ją popsuli.
2: Aha, i to jest na plaży, tak?
3: To jest do wykorzystania na plaży, proszę pana, ale ta wasza parasolka jest otwarta już. W związku z tym hotel tutaj adnotację wysłał, żeby tej parasolki, proszę pana, jakby nie zamykać na siłę, bo popsujecie bardziej.
2: No to taka dokładna informacja, ale dobrze, rozumiem.
3: Tak, bo chodzi o to, proszę pana, że ta parasolka już jest u was w pokoju.
2: Aha, dwuosobowa i ona jest w pokoju rozłożona.
3: No tak, bo ją popsuli, proszę pana, i się nie składa.
2: A jest taka opcja, żeby w ogóle po prostu tego, że tak powiem, tego parasola tam nie było, żeby to wynieśli i...
3: Właśnie nie ma.
2: Nie ma.
3: Ten parasol już jest w pokoju i on jest otwarty, nie da się go, proszę pana, zamknąć. Ale możecie z nim iść na plażę na przykład, bo wam się należy.
2: Aha, dobra, ale to technicznie da się go wynieść z pokoju.
3: Balkonem. Balkonem można, bo inaczej, proszę pana, prawdopodobnie będzie pan mógł zarysować te drzwi z nadprzeciwka, wychodząc, proszę pana, z ukosa ze swojego pokoju.
2: I jasne, rozumiem. No dobra, ale w sumie jak nie możemy nic więcej zrobić w tej kwestii, no to tak zostawimy to tam.
3: Tylko
2: dla mnie
3: uprzedzam,
2: to nie
3: jest żaden... że jeżeli pójdziecie z tym parasolem na plażę, żeby on tak? z powrotem się znalazł w pokoju, bo wtedy hotel was policzy za zgubę.
2: Rozumiem, że parasol jest uszkodzony i postaram się...
3: Na stałe otwarty zaznaczam.
2: Tak, na stałe otwarty, nie będę na pewno go zamykał.
3: Jak się trafi ten parasol, że on będzie w łazience, proszę pana, no to też proszę jakoś go tam wyciągnąć, żebyście mieli dostęp do łazienki, dobrze?
2: Tak jest, wszystko zrozumiałem, przyjąłem, dziękuję bardzo.
3: Za parasol będzie odpowiedzialna Ola.
4: Cześć Filip, zostałeś wkręcony w Radio SK?
2: Ty, a ja już ci miałem dzwonić, mówię, no niemożliwe, że to w ogóle jest. Nie, dzięki bardzo.
1: Nosel wkręca.

0: takim pomieszczeniu, gdzie jest mnóstwo luster, trzeba uważać, bo nie daj Boże, jakby się jedno stłukło, to potem 7 lat nieszczęścia. Na szczęście w takim razie numer, który podbił tegoroczne lato w SC2. Wiktoria Kida, co mi tam?
1: No

0: Ale piękny początek przygody, nowej przygody życia u pasierba pani Magdy Gessler, bo czytam w kolorowych gazetach Wesce 2, że pani Madzia, tak, gwiazda kuchennych rewolucji, bawiła się w ten weekend na weselu swojego pasierba Waldemara. Ja sobie wyobrażam, jakie było ciśnienie u kelnerów. Większe niż u pary młodej przed pierwszym tańcem. SK2. Ale impreza podobno się udała. Pani Magda szalała na parkiecie do białego rana. Raz krok w prawo, raz krok w lewo i krok jeta.
1: Reklama.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
3: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
13: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
14: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
15: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
16: O, i co mówi?
15: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
16: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
15: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
11: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. osiedlelisza.pl.
17: Wrocławiu, mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
18: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
17: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
19: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
20: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
22: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Twój własny kąt. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
25: I po reklamie.

0: Panowie z Sopotu wylecieli na skrzydłach, w ręku trzymając bursztynowego tegorocznego słowika Kuba i Kuba Dość. W SC2 mam dla was najlepszych polskich hitów, również po 13, o której najważniejsze newsy, a w nich między innymi o wypadku ciężarówka zdarzyła się z pociągiem. Szczegóły za chwilę w newsach SK2 o 13.
1: Reklama.
2: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
3: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
5: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
6: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wilgoć w ścianach? Jedyna rada to hydroblokada. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada.
3: I po reklamie.
4: Uwaga, kierowcy na drogi szybkiego ruchu pod Wrocławiem, przytkany węzeł Wrocław Południe, zjeżdżając A8 na A4 na kierunek Legnice. W tym samym kierunku stoi węzeł Bielański, także cierpliwości życzę, a w okolicach Trzebnicy czy Milicza ruch się odbywa dość płynnie. Do 21 stopni dzisiaj zobaczymy maksymalnie na termometrach, więc wcale jakoś super ciepło nie będzie, choć no, bluzy raczej po południu nosić nie musimy. Dużo chmur na niebie, choć za nich słońce co jakiś czas będzie próbowało się przebijać.
5: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Podejrzany współpracuje ze śledczymi i przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury w Gdańsku.
6: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej. Do tej wizji doszło 2 września 2026 roku. Ponadto funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przesłuchują świadków związanych z podejrzanym.
5: Podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Pociąg staranował ciężarówkę. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Na niestrzeżonym przejeździe skład towarowy uderzył w ciężarówkę. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wyciekło około 3000 litrów oleju napędowego, mówi Karol Górski z suwalskiej policji.
7: Kierujący samochodem ciężarowym został przetransportowany do szpitala.
5: Ruch jest całkowicie wstrzymany, mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK.
8: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
5: Na miejscu wypadku pracują służby. Stopa bezrobocia w Polsce minimalnie w górę. W sierpniu wyniosła 5,9%. To w porównaniu z lipcem wzrost o 0,1 punktu. Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych, czyli o 4600 więcej niż w poprzednim miesiącu.
3: SK2 News, Wrocław.
4: Krzysiek Staszkiewicz. 17 mandatów na ponad 7 tysięcy złotych i 45 interwencji. Tak miniony weekend podsumowują militcy policjanci. Funkcjonariusze zatrzymali też jednego nietrzeźwego kierowcę i dwóch rowerzystów. Odnotowali też 3 zdarzenia drogowe. W weekend policjanci dbali też o bezpieczeństwo festiwalu Karpia Milickiego. Na szczęście obyło się bez żadnych incydentów. Aleja Romera we wrocławskim Parku Grabiszyńskim ukończona. Pojawiły się nowe rośliny, ławeczki czy drewniane kłody wytyczające szlak. Inwestycja kosztowała blisko 2 miliony złotych.
9: Jeżeli rano ktoś wam powiedział, że ten tydzień będzie spokojny, to mam nadzieję, że to człowiek, który legitymuje się legitymacją do przepowiadania przyszłości. Przyszłość w SC2 jest taka, że teraz...
3: 10 najlepszych polskich hitów.
10: Jeden po drugim.
9: No mam nadzieję, że ten tydzień będzie spokojny, bo Samach już na samym starcie, czyli w poniedziałek, jak ma?

0: Elektryczne gitary w SC2 i w dyszce najlepszych polskich hitów bez żadnej przerwy. Dawid Podsiadło już za chwilę, a teraz normalnie, jak to przeczytałem, to nie uwierzyłem. Nietypowa rywalizacja w europejskim kraju. Na Węgrzech organizowane są zawody w kopaniu grobów na czas. Chodzi o to, żeby w konkretnym czasie wykopać ich jak najwięcej. I to łopatą. Przecież to można zamachać się na amen.
1: SK2

0: Najlepsze wesce gra 2. Gramy tylko polskie hity, a teraz...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Świętujemy w nim dzisiaj okrągłą 40, bo tyle właśnie świeczek w kształcie nutek ma hit Odkryjemy miłość nieznaną. Hit, który przyniósł popularność Alicji Majewskiej, a ona wykonała ten numer, hymn zakochanych tak zwany, na festiwalu w Opolu dokładnie 4 dekady temu. Teksty napisał Wojciech Młynarski. On tutaj sprytnie ukrył głębokie przesłanie. Jak będziecie już za chwilę słuchać ten numer, to wychwycicie taką parafrazę słynnej łacińskiej sentencji, którą będzie Alicja śpiewać. Navigare necesse est, czyli żeglowanie jest koniecznością.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: To co, gotowi? Gramy!

0: SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto na

0: Aż człowiek nie chce się żegnać z tym latem. Dawid Kwiatkowski i Margaret, nowość Wesce 2. Ale jak to? Co to się stało? Taki duet tak nisko upadł na 8. miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Do roboty się bierzemy. SK2.pl i głosujemy.
1: Reklama.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
3: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
11: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
12: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
11: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
12: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
11: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
12: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo. Dla

0: Nie działa sprzęt? To żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. I po reklamie.

0: Ulubiona piosenka może Roberta Lewandowskiego, tylko że nie w Nowym Jorku, ale on jest szczęśliwy w Chicago Fire, a tutaj tylko w najlepsze polskie hity gramy w SC2, również hit będzie w newsach punktualnie o 14, między innymi Dmuchanko, nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
3: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wilgoć w ścianach? Jedyna rada to hydroblokada. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
10: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
11: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
10: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
13: A cóż to za okazja?
12: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
22: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
23: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
0: Prognozy pogody niezmiennie mówią o 21 stopniach dzisiaj we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu, także jakoś super ciepło nie jest, ale też nie za zimno. Taka temperatura odpowiednia, można by było powiedzieć, choć jutro czekają nas znowu upały. Nawet do 30 mają pokazać słupki rtęci we Wrocławiu, także będzie jeszcze gorąco. Lato nie powiedziało ostatniego słowa, a w końcu jeszcze przez 2 tygodnie razem z nami jest. Trochę słońca jutro więcej powinniśmy zobaczyć, mimo tego zachmurzenia, które też gdzieś tutaj będzie w ciągu dnia.
2: Jest 14 News SK2. Anna Łobocka to już 5. osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w sobotę Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. Jeszcze dziś więcej szczegółów mają podać śledczy i o tym Mateusz Gołębiewski.
3: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, ogłaszano w połowie lipca. W październiku ma zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy pracujących w placówkach na umowach z NFZ-em, powiedziała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u.
2: Najważniejsze zmiany dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy mają wejść w życie dopiero za rok od uchwalenia ustawy. Wielki spacer z przesłaniem. Blisko 500 przedszkolaków przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu. To, by promować bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
24: Trzeba uważać na drogi, zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
25: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
26: Dzieciaki nawoływały hasła związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mówiły, jak to należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, że należy przechodzić na zielone świetle, że należy nosić odblaski. Same promowały to bezpieczeństwo, mając na sobie element odblaskowy, bo to jest przemarsz odblaskowy.
2: Tak było dzisiaj w Krakowie, mówiła przed chwilą Paulina Dzikowska z krakowskiej policji.
1: SK2 News, Wrocław.
0: Krzysiek Staszkiewicz ruszył 3 w tym roku nabór do wrocławskich mikrograntów. To miejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych. Można otrzymać do 10 tysięcy złotych, na przykładowo warsztaty, spotkania sąsiedzkie, spacery czy akcje ekologiczne. Nabór trwa do 15 września. Uwaga kierowcy, do jutra zamknięty będzie odcinek drogi powiatowej na trasie Milicz, wiadukt PKP Duchowo. Objazdy obowiązują m.in. w kierunku Milicza i Wróblińca przez Wąbnicę oraz w stronę Wierzchowic i Czadkowic. Kierowcy, patrzcie na oznakowanie i zachowujcie szczególną ostrożność.
1: W newsach słyszeliśmy, że było o dmuchaniu ludzi na kasiurę. My w SC2 dmuchamy na zimne i także będziemy mieli dmuchanko i winobranko. A imieninują się m.in. Melchior i Regina, patrzę tutaj w kalendarzu. O, nawet są przysłowia dotyczące Reginy. Może przytoczę jedno albo dwa. Święta Regina mgły rozpina, w dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny. Proszę bardzo.
27: 10 hitów.
28: 10 najlepszych polskich hitów.
29: Jeden po drugim.
1: Jeszcze takie swoje. Święta Regina, było lato, lata nie ma.

0: mruczenie musi wybrzmieć do końca. Fajna piosenka do fantazjowania w SC2, tylko 100% polskiej muzyki, ten numer od Krzysztofa Krawczyka. Ale numer również na Mazowszu i to z dzikimi zwierzętami w roli głównej. Ostatnio było głośno o pumie, a teraz kolejna prawdziwa sensacja, bo w weekend pojawił się tutaj żubr.
1: SK2.
0: No Mazowsze to dziki kierunek turystyczny.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Demono i 100% polskiej muzy tylko w SC2. A pomysły teraz, od których naprawdę kręci się czasami w głowie, amerykański prezydent, czytam, Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. No w tej Ameryce to wszystko musi być nowe. Jest Nowy Jork, Nowy Orlean, Nowy Zamek, a u nas w Polsce po staremu. Stary Sącz, Stare Babice, Licheń, Stary...
1: SK2.
0: Za to nie taki stary kawałek już za chwilę od Warius Manx w SC2. Kotek bez ogonka.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
10: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: to jest ciekawe. Z kim nie może ona wygrać i w co ona w ogóle gra? Ania Dąbrowska w SC2 gramy 100% polskiej muzy. A za chwilę godzina 15 i do roboty zabierze się Kinga Baryga, która dla Was będzie grała najlepsze polskie numery. Między innymi już podejrzałem męskie granie i potańczymy sobie trochę, a punktualnie o 15 będą newsy i w nich również między innymi roboty. No to co? Do roboty. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
9: O, i co mówi?
8: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
9: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
8: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
10: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelissa.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
12: Zasiej zmianę w swoim domu i wpadnij na największy piknik ekologiczny w mieście. Sobotę z Zielonym Wrocławiem.
13: Widzimy się już 12 września o godzinie 12 na Polanie Popowickiej.
12: Czekają na Ciebie warsztaty, koło fortuny i konkurs z nagrodami.
13: Do wygrania m.in. rower elektryczny i voucher do ekohotelu.
12: Zrób coś dobrego dla siebie i planety i dołącz do nas 12 września.
13: Dowiedz się więcej na www.wrocław.pl/sobota.
14: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
15: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
22: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
21: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
22: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
21: Nie bujasz?
22: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
23: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
24: Hyundai Nawrot Długołęka. Nawrot.hyundai.pl.
25: I po reklamie.
0: Nieco ciaśniej zaczyna się robić na ulicach Wrocławia, także cierpliwości kierowcy. Widać, że wychodzimy z pracy i zaczynamy jechać do domu. Podobnie jest jadąc w kierunku Trzebnicy. Tu przez remonty drogowe S5 się trochę przytyka przed Klinicznym, także cierpliwości życzę. 21 stopni dzisiaj na termometrach, jutro za to nawet do 30. Zobaczymy we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu. Zresztą też dużo słońca ma być, także pełna lampa, jak to mawiają poznaniacy, nas czeka. Lato nie powiedziało ostatniego słowa.
1: Jest 15 News SK2, Anna Łobocka. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii z Andrychowa. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki, zaznacza prokurator Oliwia Bożyk-Michalec.
2: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny, ponieważ były do niej wysyłane wiadomości. Ona jeszcze przed utratą przytomności dzwoniła do brata, do ojca.
1: Oskarżeni policjanci nie przyznali się do zarzuconych im czynów, grożą im 3 lata więzienia. Ceny paliw wciąż w górę. Dziś za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
3: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł, także bardzo dużo.
1: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. To zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych. Chodzi o to, by roboty nie zastępowały ludzi i nie prowadziły do utraty miejsc pracy.
4: Moja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
1: Mówił jeden z robotów. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że to człowiek ma być na pierwszym miejscu, a nie sztuczna inteligencja.
25: SK2 News, Wrocław.
0: Krzysiek Staszkiewicz. Braki kadrowe w służbach mundurowych zgłasza każdy powiat na Dolnym Śląsku. To wyniki barometrów zawodów, informuje Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
26: Ta duża rotacja, te potrzeby w służbach mundurowych wciąż są bardzo duże.
0: Luka pokoleniowa dotyczy na Dolnym Śląsku także pielęgniarek, lekarzy czy nauczycieli. Policjanci z Milicza przypominają o bezpiecznym grzebobraniu. Pierwsi miłośnicy już przeczesują lasy, a to moment, by przypomnieć sobie 10 zasad bezpiecznego wyjścia na grzyby. Znajdziecie je na stronie milickiej policji.
27: 2,5 minuty po godzinie 15:00. Mamy ten dzień na literkę P, czyli poniedziałek. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No właśnie, jak wam w ten poniedziałek jest? Dajcie znać, czy wydarzyło się coś dobrego i dla was to zdecydowanie fajny działek. Czy może coś, co chcecie po prostu ojojać? O czym chcecie opowiedzieć, żeby zrobiło wam się lżej? Dajcie znać, Messenger Radio SK2 jest dla was dostępny, a ja mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. Ale najpierw gramy. Igo i Helena już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
25: SK2.

0: Lady Punky, kryzysowa narzeczona. Tak wam gramy 17 minut po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytam was, no bo dzisiaj mamy ten dzień na literkę P. Dla niektórych bardzo pozytywnie odbierany przez niektórych, ale przez niektórych niekoniecznie. No, ale słuchajcie, my sprawdzamy co u was i Karolina się do nas odezwała. Halo Karolina.
1: Mój poniedziałek zaczął się dzisiaj o 4:20, ale była to bardzo przyjemna pobudka, ponieważ był zaplanowany lot balonem na wschód słońca. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy. No i tak, moi drodzy, można zaczynać tydzień. A my w Radio SK2 gramy wam najlepsze polskie hity. Już za chwilę Sylwia, Grzeszczak i Motyle. No właśnie, ale dla tej wokalistki to był naprawdę cudowny czas ostatnio. Jak się okazuje, kto jeszcze nie wie, to przypominam, Sylwia Grzeszczak zaśpiewała u boku księdza DJ-a techno, wersję Pan jest pasterzem moim. No i

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 15.30. Gabriel Fleszar i kropla deszczu. A już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi Wam Anna Łobocka.
1: Kłęby dymu nad Chorzowem przy ulicy Wiejskiej wybuchł pożar złomowiska. Na miejscu działa 5 zastępów straży pożarnej. Dokładna przyczyna pożaru jeszcze nie została ustalona. Są podejrzenia próby sabotażu. W Niemczech znaleziono kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów, a więcej o tym powiemy w newsach o 16. To rekordowa emerytura wypłacana kobiecie w Polsce. Ponad 42 tysiące złotych brutto miesięcznie otrzymuje mieszkanka Bydgoszczy. Przeszła na emeryturę w wieku 81 lat po 61 latach pracy.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem, jak ja jej to powiem. Tymczasem napisał do nas Krzysztof. Krzysztof napisał na Messengerze Radia SK2, że jego poniedziałek był idealny, bo on już wcześniej zaplanował sobie wolne w pracy i postanowił iść na grzyby. I powiem szczerze, że ja Krzysztofowi absolutnie się nie dziwię. I to wolne oddało. Słuchajcie, te dwa pełne koszyki prawdziwków i podgrzybków, no można pozazdrościć. Tylko wiecie jak to jest, bo zbiera to się przyjemnie i spaceruje po lesie, tylko później jak trzeba to wszystko przerabiać, no a zazwyczaj, drogie panie, to jest na naszych głowach i wtedy już takiej radości nie ma.
1: SK2.
0: Ja oczywiście czekam cały czas na wasze wiadomości. Jak tam poniedziałek, piszcie, Messenger Radio SK2 jest dla was dostępna, już za chwilę wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Dobry agent 006, Ekologis, jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych. Zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
9: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
14: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: Wanda i Banda, tak kończymy godzinę 15. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. My wam tu gramy 100% polskich hitów. I tak się składa, że po godzinie 16 też takie się pojawią, ale pojawi się też on, Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie. Bądźcie z nami, słuchajcie Radio SK2.
1: Reklama.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
14: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
15: Maria Sadowska.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
17: na wielkie wejście,
18: na wieczorny chill,
19: na skórę, która ci podziękuje.
20: Na wszystko masz swoją Isanę.
21: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
22: Isana, tylko z Rossmana.
23: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
24: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
27: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
28: I po reklamie.
29: Naprawdę ciasno już na ulicach Wrocławia, także cierpliwości kierowcy wyjeżdżając z miasta, ale także wjeżdżając od strony Mokronosu czy na Karkonoskiej. Postoimy, Opolska się przytyka w obu kierunkach. Ciasno też jest na Alei Wiśniowej do Halera, w sensie do Powstańców Śląskich i dalej w kierunku Halera. Centrum także zatkane, także cierpliwości. 21 stopni na termometrach we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu. Jutro za to nawet ponad 30. Mają pokazać słupki rtęci i dużo słońca, także lato jeszcze wraca.
0: Jest 16 News SK2. Anna Łobocka nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Prokuratura przekazuje szczegóły przesłuchania zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak.
1: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
0: Natomiast drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Są podejrzenia próby sabotażu. W Niemczech znaleziono kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów, a więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
2: Wcześniej urządzenia wybuchowe znaleziono w Dormagen, a w pobliskim Bergheim doszło do sabotażu linii wysokiego napięcia, który zakłócił pracę kilku bloków elektrowni. Tam również znaleziono ładunki, które miały doprowadzić do eksplozji. Teraz niemiecki dziennik Bild informuje, że 21 urządzeń wykryto w Saksonii, 8 koło stacji Berwelde i 4 w regionie stacji Graustein. Wszystkie zostały rozbrojone, nie było przerw w dostawach prądu ani zagrożenia dla mieszkańców. Podobne ataki na infrastrukturę energetyczną odnotowano w zeszłym miesiącu też w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii.
0: Impreza pełna atrakcji, ale też wymagająca rozwagi. Ponad 230 pacjentów trafiło na zielonogórski SOR w pierwszy weekend winobrania. Wielu miało ponad 3 promile alkoholu, mówi Sylwia Malchernowa, rzeczniczka szpitala.
3: Większość tych osób jest zaprawiona, można powiedzieć, w bojach. Rekordzista miał 4,8 promila i normalnie rozmawiał z personelem.
0: Winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
4: SK2 News, Wrocław.
29: Krzysiek Staszkiewicz, 20 punktów zapasu przed rewanżem. Wczoraj Sparta Wrocław pokonała na wyjeździe Unię Leszno 55-35. To w ramach półfinałów PGE Ekstraligi. Rewanż na olimpijskim już w niedzielę o 17. Panthers Wrocław wicemistrzem American Football League Europe. W finale w Duisburgu przegrali 5-68 z Vienna Vikings z Austrii. 5-0 za to zakończył się sobotni mecz Piasta Żmigród z Górnikiem Złotoryja. To w ramach czwartej Ligi Dolnośląskiej. Piast na ten moment jest na drugim miejscu w tabeli.
5: Blisko 3 minuty po godzinie 16. Najlepsze polskie hity grają dalej. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Już za chwilę Jerząbek zajrzy do naszego studia i powie wam prawdę. A o czym? O tym powiem za chwilę. Ale na dobry początek Kasia Kowalska i dlaczego nie? Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Wiktoria Kida i Naiwna Ja, tak wam gramy 13 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę wam powie. O czym? O grzybobraniu.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Sezon na grzybobranie w pełni. Wielu z was pewnie rusza z koszykami do lasu, ale uwaga, zbieranie grzybów wymaga też ogromnej ostrożności. Łatwo pomylić jadalne pieczarki z trującymi muchomorami i jadowitymi, a taka pomyłka może się skończyć nawet tragicznie. Najgroźniejsi przeciwnicy to oczywiście muchomor sromotnikowy i jego kuzyn, czyli muchomor jadowity. Zawierają amatoksyny, czyli trucizny, niszczące wątrobę i nerki, które w skrajnych przypadkach prowadzą nawet do śmierci. Jak się nie dać nabrać? No więc pieczarki mają blaszki, które z czasem zmieniają kolor z jasnych na różowe, a później brązowe. Muchomory jadowite mają blaszki zawsze białe i zwykle rosną w lasach, często w wilgotnych miejscach. Pieczarki natomiast spotykamy na łąkach albo polanach. Zapach też bywa podpowiedzią. Pieczarki pachną grzybowo, a muchomory raczej mdło, choć to cecha zawodna. Dlatego pamiętajcie, jeśli nie macie 100% pewności, co zbieracie, to lepiej grzyba zostawić w lesie, niż ryzykować zdrowiem i życiem. Albo zanieść do sanepidu. Po grzyba? No, oni sprawdzą, czy wszystko jest z zebranymi przez nas grzybami i okej.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: co oni robią? Ach, Kuba i Kuba z najnowszym numerem Chłopaki, który gramy wam właśnie w Radiu SK2. A jako, że zbliża się 16:30, no to nie dość, że najnowszy numer od Kuby i Kuby, to jeszcze najnowszy skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Ania Łobocka. Zapraszam.
1: W warszawskim sądzie ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Dzisiaj generałowi Jarosławowi Szymczykowi odczytano akt oskarżenia. To w głośnej sprawie wybuchu granatnika w komendzie głównej w grudniu 2022 roku. Generał został wtedy ranny w ucho. Jest ostateczna zgoda na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach KPO. To w ramach przedostatniego wniosku o płatność z tego funduszu. Warunkiem wypłacenia było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. Stopa bezrobocia w Polsce minimalnie w górę. W sierpniu wyniosła 5,9%. To w porównaniu z lipcem wzrost o 0,1 punktu. Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych, czyli o 4600 więcej niż w poprzednim miesiącu.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż. Oj, chciałoby się, wielu z nas chciałoby się na takiej dzikiej plaży aktualnie znaleźć, ale niestety mamy tutaj szarą rzeczywistość, choć są tacy, którzy na taką dziką plażę wkrótce się wybiorą, jak Karol, który napisał, że jeszcze 2 dni pracy i on zaczyna wolne, więc ten poniedziałek jest całkiem pozytywny, bo czuje się, jakby był jednak czwartek. No Karolu, dla ciebie oczywiście kubek Radia SK2, a wy piszcie cały czas, dlaczego ten poniedziałek jest dla was dobry. Jeśli jest zły, to też możecie o tym napisać. Ojojamy to. Skupimy się na tym i sprawimy, że będzie lepiej. Wręczając wam na przykład kubek Radio SK2. A co do tego ojojania, to wiecie jak to jest, że jeżeli coś jest złe i się pozbędziemy tego, wyrzucimy to z siebie, to od razu będzie lepiej. Tak samo jak będzie lepiej, gdy usłyszycie kolejne najlepsze polskie hity, a takie grają już za chwilę Marisa od Kochaj między innymi.
1: SK2. Reklama.
2: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
3: W tym roku do wyboru masz 2 nowe sposoby głosowania.
2: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
3: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
2: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
3: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Rybataksi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Rybataksi.
5: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
6: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim.
11: Incoming!
10: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: I po reklamie.

0: Zrobiła ogromne show na Stadionie Narodowym i nawet deszcz jej nie przeszkadzał, a wręcz pomagał. Czy widzieliście już te piękne zdjęcia na jej Instagramie? To naprawdę wyglądało jak sceny z Titanica. No tak właśnie wam gramy w Radio SK2, Sanach, etc. na disco. Po 17 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Oskar, Cymbs i Bez Końca, ale będzie też Fukej i Vito Bambino.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim. Incoming! Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
10: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
11: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
13: A cóż to za okazja?
12: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
22: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
23: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
24: Postajemy jeszcze w wielu miejscach we Wrocławiu, ale nie tylko. We Wrocławiu stoi m.in. skrzyżowanie Powstańców Śląskich, Alei Wiśniowej i Halera, też Klecińska do Fatu, Most Milenijny się przytyka, ale także wyjeżdżając z Wrocławia w kierunku Trzebnicy na S5 ciasno przez wymianę barier tych dźwiękoszczelnych przed klinicznym stoimy. Prognozy pogody niezmiennie mówią o tym, że będzie upalnie. Jutro we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu nawet do 30 stopni mają powędrować słupki rtęci. Lato nie powiedziała ostatniego słowa.
0: Jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rzet. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend. To kolejny podejrzany w głośnej aferze Zonda Krypto. Na konferencji prokuratury w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie zarzuty usłyszał Roman Rzet?
2: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo.
3: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
2: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Teraz Wielkopolska i spore utrudnienia w wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu w powiecie złotowskim. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Pociągiem jechało ponad 400 osób. Nikomu nic się nie stało. Zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista pociągu byli trzeźwi. Roboty protestują przeciw zastępowaniu ludzi w pracy. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiły się roboty humanoidalne. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
4: Jestem AgiBot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
6: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chronicie miejsca pracy. Chronicie miejsca pracy.
0: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, by rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku.
25: SK2 News, Wrocław.
26: Krzysiek Staszkiewicz, tramwaj na Jagodno ma pojechać w 2029 roku. Jest przełom w sprawie linii kolejowej. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na dokumentację projektową.
27: Wariant wyniesienia linii 285 na wiadukt, tak żeby można było poprowadzić ten tramwaj bezkolizyjnie.
26: Informuje posłanka Jolanta Niezgocka. Po przebudowie zniknie przejazd kolejowy na Barckiej, co również ma usprawnić ruch. Wzgórza Trzebnickie nominowane do Cudów Polski 2026. To plebiscyt organizowany przez National Geographic. Głosowanie trwa do 13 października.
28: 2,5 minuty po godzinie 17. Tak, to jest właśnie najszczęśliwsza godzina dla wszystkich tych, którzy o 17 pracę kończą. Dzień dobry, witamy w poniedziałek. Najlepsze polskie hity grają dalej. Wy bezpiecznie wracajcie do domu, a my się zajmiemy najlepszą muzyką. Bo my gramy 100% polskich hitów. Tak się właśnie składa. Sarsa i Naucz Mnie to na dobry początek Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
25: SK2.

Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny prawie do nieba, a my przeniesiemy się teraz na Łotwę. A dlaczego tam? Bo dostałam bardzo niezwykłą wiadomość, którą chciałabym się z wami podzielić. Otóż odezwał się do nas Tom. Tom napisał, że wita i pozdrawia z Łotwy. Minęło już prawie 2 tygodnie, odkąd słucham Radia SK2 na Łotwie. Podoba mi się wasza polska muzyka i lubię język polski. Niektóre rzeczy rozumiem z tego, co mówicie, a wiele innych rozumiem, ale tylko z kontekstu. Ale tak, chciałbym podkreślić, że macie jednego słuchacza na Łotwie. Okej, bardzo dziękujemy. No to teraz chciałabym spróbować powiedzieć coś specjalnie dla Tomasa, który nas słucha. I try to say something for you, because I know that you listen us. Szilczjawsi Lin Kejmej. To znaczy gorące pozdrowienia po łotewsku. Myślicie, że mi się udało? No to się zaraz okaże. Czekamy na wiadomości na Messengerze właśnie od Tomasa. Pozdrawiamy także tych, którzy za granicą nas słuchają i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Fukaj i Vito Bambino zabiorę cię tam już teraz w Radiu SK2. SK2.

Maryla Rodowicz, wszyscy chcą kochać, ale wszyscy kochają właśnie ją. Maryla Rodowicz, ona wystąpiła wczoraj na SK Music Tour w Zelowie. Co to był za występ? Co to był za koncert? Moi drodzy, naprawdę pełen szacun, pełen podziw. To nasza prawdziwa polska ikona, a relacje z tego koncertu możecie zobaczyć oczywiście na Instagramie, na Facebooku Radia SK2, gdzie was już teraz odsyłam, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity. 2+1 windą do nieba już teraz.

0: Margaret i Prima Ballerina, czyli najnowszy numer od tej artystki, który gramy wam właśnie w Radio SK2. Swoją drogą na Messengerze Radio SK2 dostałam wiadomość od Tomasza. Napisał tak: pozdrawiamy słuchaczy SK2 z Bolton w Kanadzie. Słuchamy z rodziną waszej stacji od samego początku. Kochamy polskie piosenki. Pozdrawiamy z Kanady Tomek, Dorota, Sebastian i Wiktoria. My również was pozdrawiamy. Cieszymy się, że jesteście z nami. No i tak, żeby było wam dalej przyjemnie, gramy kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Baim, ale także Ignacy.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim.
3: Incoming!
2: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
9: O, i co mówi?
8: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
9: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
8: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
10: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelissa.pl.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy

0: www.toyota.wroc.pl.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Dla

0: Nie działa sprzęt? To żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia. I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Zegar i Edyta Bartosiewicz. Nasz radiowy zegar pokazuje, że zbliża się godzina 18 i to nie jest żadne oszustwo, bo 18 stery przejmuje Łukasz Zduńczyk, ale on wam tu będzie hiciory grał. Ania Dąbrowska się pojawi, ale też Sylwia Grzeszczak z najnowszym numerem Mango. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bocaro, Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
3: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie, aż do 12 września, czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim.
4: Incoming!
3: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
14: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.

0: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 18, News SK2, Anna Łobocka. Ceny paliw z dnia na dzień coraz wyższe. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel do 9. Drożeje też autogaz. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr. Zranił kobietę w głowę strzałem z wiatrówki. Są zarzuty dla mężczyzny, który postrzelił w Gdańsku 39-latkę na Wieczorze Panińskim. W jego mieszkaniu odnaleziono wiele sztuk broni. Grozi mu do 5 lat więzienia. Bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%. Są jednak takie branże, gdzie wciąż brakuje pracowników, mówi Bartosz Kodecki z Urzędu Pracy we Wrocławiu.
5: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
4: Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych.
6: I jeszcze jednego newsa dorzucam. Poniedziałek jest już prawie zaliczony. Przetrwaliśmy najgorszy moment tego tygodnia. Teraz to już pójdzie z górki. Odpocznijmy razem po całym poniedziałku. Ja za chwilę zaserwuję bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Igor Herbut w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, ale wieczorami dokładamy jeszcze więcej nowości. Przed nami świeży numer od Sanach, która zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała wielki koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Było wielu gości, m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, 1-8L. Wspólnie wykonali kultowy hit Jak Zapomnieć. Słuchajcie, nawet na scenie pojawił się Maciek Musiał, który w czasie występu Sanach zamiatał na scenie. Sanach nawet swojego męża zaangażowała. Wspólnie odegrali słynną scenkę z Titanica. Z okazji zakończenia stadionowej trasy Sanach wydała nowy numer Cichosza. Już teraz w Radiu SK2, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Wrócili do siebie, to już wiemy od pewnego czasu, ale ostatnio, słuchajcie, oni się zamknęli sam na sam w studiu i nagrali wspólną piosenkę i brzmią jak młoda, zakochana para. Widać to też w teledysku, w którym się przytulają, uśmiechają, jeżdżą razem kabrioletem. Ale słuchajcie, ja mam pytanie natury filozoficznej. Czy skoro oni już kiedyś byli małżeństwem i mieli ślub, to czy Michał Wiśniewski musi kupować mandarynie teraz prezenty na rocznicę? Czy jednak zaczynają od nowa? Niech to ustalą, żeby nieporozumień nie było. A my gramy ich nowy numer Będzie Było prosto z propozycji do gorącej polskiej 20 Radia SK2. Głosujcie na sk2.pl, jeśli wam się podoba.

0: Oddział zamknięty w Radiu SK2, a za chwilę gram wam nowość, która opowiada o nas wszystkich, o wychowanych w Polsce. BRO, czyli artysta, którego znacie z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, nagrał numer jedyny w swoim rodzaju, bo to nie jest kawałek taki typowy o miłości, o związkach, tylko nagrał numer właśnie o Polsce. I co ciekawe, jak nagrywał teledysk do tego kawałka, to przejechał cały kraj, odwiedził wszystkie województwa i tam z fanami nagrywał teledysk do tego numeru. BRO, wychowany w Polsce, to po krótkiej przerwie w Radiu SK2. To aktualny numer 18 gorącej polskiej 20. Wpadajcie na sk2.pl i dawajcie mu plusa.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie, aż do 12 września, czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
9: Incoming!
8: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
12: 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
18: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
19: Maria Sadowska.
20: I po reklamie.

0: Anna Maria Jopek. Na antenie Radia SK2 gramy 100% polskich hitów, a za chwilę na naszą antenę wskoczy artystka, która teraz jest na długim urlopie. Nie koncertuje, ale coś tam po cichu tworzy, bo w przyszłym roku wraca. To Daria Zawiałow, która w maju ruszy w halową trasę koncertową, a ostatnio świętowała 10-lecie swojej kariery.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: garażu Cielińskiego.
1: Nie działa sprzęt? To żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, OSTR, Nulizmatyk, będzie też Lemon czy Maryla Rodowicz, będzie też Zalia, także Krzysztof Zalewski i to wszystko w jednym miejscu przez 3 dni, a dokładnie dni Wałbrzycha razem z SK Music Tour, które ruszają już w najbliższy piątek. Tam pojawi się też nasza ekipa, nasz autobus, także będziemy rozkręcać afterparty, także będzie się działo. Szczegóły znajdziecie na stronie Starej Kopalni w Wałbrzychu, bo tam stanie scena.
8: SK2 to jest 100% polskich hitów. Gramy wam starsze numery, jak na przykład Malciki od Jugotonu i Kazika, to już za kilka minut, ale wieczorami dbam też o to, żebyście nie przegapili żadnej dobrej polskiej nowości i będzie w tej godzinie ich sporo. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jugoton i Kazik. To jest SK2, tu się gra 100% polskich hitów i tu się odkrywa najlepsze polskie nowości. Przed wami Marisa, czyli artystka, która do tej pory żyła w cieniu innych artystów. Pisała na przykład teksty dla Dody, tworzyła też ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni, ale teraz robi muzykę dla siebie. Niedawno podbiła naszą listę hitów kawałkiem Odkochaj, a teraz ma nowość, śpiewa, że będzie pięknie. I ten numer coraz bardziej wam się podoba. W ostatni piątek ten kawałek awansował z propozycji na miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. Już

Warius Manx, to jest SK2. My nawet w poniedziałki myślimy już o piątku, bo codziennie wieczorami rozgrzewamy się przed gorącą polską dwudziestką. Gram nowości prosto z waszej listy hitów i teraz zaglądamy do propozycji. Tam nowy kawałek od Mroza, który już za niecałe dwa tygodnie, dokładnie 18 września, wyda nową płytę, a teraz wypuścił taki ostatni przedsmak tego krążka. Wszystko, czego chciałem, tak będzie się nazywała nowa płyta i tak też nazywa się wspólny numer Mroza z braćmi Kacperczyk. Panowie podobno mocno się zakolegowali na trasie męskiego grania. Do tego stopnia, że razem nagrali numer, który gram wam już teraz.

0: Ten numer ma już prawie 34 lata, a cały czas świetnie brzmi. T-Love w Radiu SK2. Ale słuchajcie, ja tu jestem też od tego, żeby podrzucać wam najlepsze polskie nowości. I za chwilę świeży numer od legendy polskiej muzyki. Artur Rojek wydał nowy numer. To Mirafiori, tak ten kawałek się nazywa, ale to też jest nazwa starego Fiata z czasów PRL-u. I tak nazywa się też jedna z dzielnic włoskiego Turynu.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
4: A cóż to za okazja?
3: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Zasiej zmiany w swoim domu i wpadnij na największy piknik ekologiczny w mieście. Sobotę z Zielonym Wrocławiem.
7: Widzimy się już 12 września o godzinie 12 na Polanie Popowickiej.
6: Czekają na Ciebie warsztaty, koło fortuny i konkurs z nagrodami.
7: Do wygrania m.in. rower elektryczny i voucher do ekohotelu.
6: Zrób coś dobrego dla siebie i planety i dołącz do nas 12 września.
7: Dowiedz się więcej na www.wrocław.pl/sobota.
8: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło: trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
13: I po reklamie.

0: Time w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na poniedziałkowy wieczór. Beata Kozidrak już w najbliższy piątek zagra na Dniach Wilanowa w Warszawie i to będzie koncert darmowy. Zostańcie ze SK2, po 20 gram hit Sarsy. Czy będziemy się pamiętać?
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
5: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
6: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
7: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
8: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
11: Wilgoć w ścianach? Jedyna rada to hydroblokada. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada.
12: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Mamy tu miłośników Mercedesów. Jeśli tak, to już 12 września, czyli w najbliższą sobotę, będzie można podziwiać właśnie zmodyfikowane Mercedesy, ale też takie klasyczne podczas otwarcia BV&RCC on tour na Krzemienieckiej we Wrocławiu. Właśnie nowy garaż się otwiera i tam te Mercedesy będzie można podziwiać w sobotę od 16. Krzemieniecka, przypomnę, szczegóły znajdziecie w sieci.
0: I już punktualnie godzina 20. Jeśli ten poniedziałek was przeczołgał, nie macie na nic siły, marzycie tylko o tym, żeby pójść spać, no ale jednak jeszcze trochę obowiązków zostało do wykonania, to jesteście w bardzo dobrych rękach. My was postawimy na nogi. Już teraz leci do was taki numer, który działa jak mocna kawa, jak muzyczny energetyk, ziewać przestaniecie. Dede Negra, kawałek podłogi. Już teraz w Radiu SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten numer musi się pojawić na każdym dobrym polskim weselu. Big Cyc w Radiu SK2. A teraz na naszej antenie spotkanie dwóch różnych muzycznych pokoleń, bo przed nami młody talent. Wschodząca gwiazda polskiej muzyki to Wiktor Waligura, który szykuje dla nas nową płytę, premiera już 2 października. A teraz wypuścił ostatnią zapowiedź tego krążka. To numer Nie umiem kochać, w którym Wiktor śpiewa o tym, że nikt nas miłości nie nauczy. Jak sami tego nie przeżyjemy, to się nie nauczymy. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej 20. Nowe notowanie w piątek po 18. A teraz słuchamy Wiktora. We'll be right back.

wideo. To jest Radio SK2. My gramy numery nie tylko wielkich artystów, ale też odkrywamy razem młode talenty. I teraz właśnie taki talent przed nami to Metzner, którego możecie kojarzyć z hitu Gotham. On się rozkręca. Ostatnio miał okazję zadebiutować na scenie kultowej kieleckiej kadzielni. A teraz gra na antenie Radia SK2 z nowym numerem Kim jestem? W kieszeni.

ulic chowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś, i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: ale nam się klimat zrobił. Przy tym numerze czas staje w miejscu. Można się zatrzymać, odpocząć. Można, bo to już jest wieczór. Ma nam w Radiu SK 2 za chwilę m.in. Wiktoria Kida, która, słuchajcie, ostatnio spełniła swoje wielkie dziecięce marzenie, bo była na koncercie swojej idolki. Pojechała do Londynu, żeby na żywo zobaczyć Ariane Grande. I tak się z tego ucieszyła, że aż się z radości popłakała. Możecie to zobaczyć na jej Instagramie. Wiktoria Kida pojawi się na naszej antenie z hitem Co mi tam? Ten numer bardzo wam się podoba, aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama. 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Lady Punk w Radiu SK2. Gramy takie klasyki, takie numery, które doskonale znacie, które możecie śmiało nucić, wracając do domu po pracy. To jest SK2, tu się gra 100% polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru życzę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jutro po raz ostatni można wybrać się na kino na dachu. Tym razem wdech, wydech, rooftop, czyli na Wyspie Słodowej. Zobaczymy film Rocznica w reżyserii Jana Komasy. To mroczny thriller psychologiczny o rodzinie, której pozorny spokój zostaje zaburzony przez pojawienie się nowej partnerki syna. To jutro start o 21:00, a w kinach normalnie także premier nie brakuje. Thriller, dramat przygotowy, Nie patrz w dół, dwań między innymi.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał big-beatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym należącym do państwowych gospodarstw rolnych i należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Nawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitary Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osian. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to o tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osian, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osian występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osiana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osian występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach. Little sunshine, you are the only love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego 2 gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Ossiana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Ossian powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Ossiana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się do

Sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Curtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Curtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przychodzą piosenki. Nieważne, czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones, czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Curtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Osiana, a Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Curtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz błękitnego nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni, a może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punk-rockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność, ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca,

0: Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych. A do tego dziewczyna, która śpiewała, i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przez roczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długogrający debiut fonograficzny Manamu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
3: Bez wątpienia jednym z najpopularniejszych polskich zespołów grających muzykę z pogranicza popu i rocka jest Bajbę. Gwiazda początku lat 80., przełomu lat 90. i początku XXI wieku. Tu swoją karierę muzyczną zaczęła jedna z najwybitniejszych wokalistek w historii polskiej muzyki, Beata Kozidrak. Bajmy powstał w 1978 roku w Lublinie. Nazwę zawdzięcza pierwszym literom imion założycieli: B. Beata Kozidrak, A. Andrzej Pietras, J. Jarosław Kozidrak, M. Marek Winiarski. Na początku repertuar tworzyło rodzeństwo Kozidraków. Beata pisała teksty, muzykę komponował Jarek. Pietras natomiast śpiewał w chórkach i zajmował się sprawami menedżerskimi. Ich przygoda ze sceną zaczęła się na festiwalu studenckim w Krakowie. Pierwszy duży sukces odnieśli w 1978 roku na festiwalu w Opolu. Beata oczarowała wszystkich piechotą do lata.
4: Do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła.
3: Ta urokliwa, przyjemna piosenka w 1978 roku wydana na singlu nie miała nic wspólnego z rockiem. Raczej był to styl studencko-turystyczny, harcerski. Otwarcie na muzykę rockową nastąpiło na początku lat 80. Wtedy zmienił się również skład zespołu. Dołączyli Marek Makuch z gitarą basową oraz Bogdan Tchórzewski z perkusją. Gitarzystę Marka Winiarskiego zastąpił Henryk Mazurek, a brat Beaty młodszy Jarek, odpuścił sobie śpiew w chórkach i poświęcił się graniu na keyboardzie oraz gitarze. Tak ukształtowany Baim wylansował wiele przebojów, między innymi... Muzykę do Józka skomponował brat Beaty, Jarek. Charakterystyczny gitarowy początek tego hitu... siedział mu w głowie od dłuższego czasu. Przysiadł do niego podczas próby Bajmu, która odbywała się w piwnicy rodzinnego domu Kozidraków w Lublinie. Był 1982 rok. Wszyscy mieli sporo czasu na tworzenie nowych piosenek. Trwał stan wojenny. Na ulicach toczyły się walki z OMO z młodzieżą. Milicjanci z gumowymi pałkami w ręku gonili studentów i licealistów, którzy sprzeciwiali się komunie. Tak w książce piosenka musi posiadać tekst i muzykę. Wspomina ten czas Andrzej Pietras, wtedy wokalista, później menedżer zespołu. Czekaliśmy z Jarkiem na Beatę w studiu nagrań w Warszawie. Kiedy przyjechała, od razu zauważyła, że mamy strasznie zapuchnięte oczy. Zapytała, czy wczoraj ostro balowaliśmy, a to był efekt gazu rozpylonego na ulicach. Mieliśmy tego dość. Chcieliśmy się temu sprzeciwić, wyszczerzyć zęby. Ta piosenka jest tego wyrazem. Noce z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Nocy, której wprowadzono w Polsce stan wojenny. I o tym śpiewa Bajm. Tekst został napisany w taki sposób, aby nie doczepiła się do niego władza. Takie zresztą były czasy. Aby przemycić piosenkę, chowało się słowa przed cenzurą. Kim w takim razie był tytułowy Józek? Wymyślił go były mąż Beaty, Andrzej Pietras, który wychował się w Lublinie przy ulicy Lubartowskiej. Jej mieszkańcy prowadzili różny styl życia. Często byli to dranie o niewyparzonym języku. Każdy z nich był takim Józkiem. Ale to było takie przewrotne zagranie. Tekst, który napisała dalej Beata, miał zabarwienie polityczne. Jednym Józek kojarzył się z lubelskim marginesem, a inni myśleli, że chodzi o komunistycznego zbrodniarza Józefa Stalina. Tak naprawdę piosenka jest o Wojciechu Jaruzelskim, który pod osłoną nocy wprowadził stan wojenny i na oczach całej Polski romansował ze Związkiem Radzieckim. Dlatego podczas koncertów Bajmu, gdy grano ten fragment, Beata celowo robiła pauzę, aby publiczność mogła wykrzyczeć: Wojtek, nie daruje ci tej nocy. Bajm dostał przez to z ministerstwa ostrzeżenie i zakaz występowania na terenie województwa warszawskiego przez 2 lata. To jednak nie zniechęciło publiczności do zespołu, który jednego dnia potrafił zagrać w wypełnionych po brzegach halach nawet 2 koncerty.

0: Józek został nagrany w profesjonalnym studiu w Warszawie przy Myśliwieckiej. Utwór ten na początku pojawił się na kasecie, dopiero później na debiutanckiej płycie Bajm, która ukazała się w 1983 roku. Lider zespołu wideo, Wojciech Łuszczykiewicz, miał wtedy 4 lata.
1: Hi everybody, czyli witam wszystkich, to Wojtek zespołu wideo. Tak sobie myślę o Bajmie, jeżeli teraz Bajm wywołuje różne emocje, to kiedyś, na samym początku, czyli nie daruje ci tej nocy i nie ma wody na pustyni, to tak naprawdę to był absolutny świat. Genialne pod prąd piosenki z ukrytym podwójnym dnem. Każdy, kto wie, jakie sklepy były o 13 otwarte, to wie, o co chodzi. I gdyby tak się jakaś artystka teraz ubrała, jak koleżanka Beata w Józek nie daruje ci tej nocy, to była Lady Gaga. Tam to jest absolutny odjazd, kompletny. Zespół wygląda genialnie i ona w tej czarnej skórze i z zawodową fryzurą.
0: W czasach, kiedy powstał ten utwór, od godziny 13 były dopiero otwierane sklepy monopolowe, a kreację Beaty, o której wspomina Wojtek, zobaczycie na teledysku Józka. Klip powstał w studiu telewizyjnym przy ulicy Woronicza w Warszawie. To fragment recitalu Bajmy na dachu. Wszyscy są ubrani w kostiumy, które miały oderwać widzów od PRL-owskiej rzeczywistości. Andrzej Pietras kiwa się z gitarą, Jarosław Kozidrak robi przysiady, a pozostali mają na nosie przyciemnione okulary. Podobne nosił Józef Wel Wojtek Jaruzelski. Kariera, jaką zrobił Józek, przeszła najśmielsze oczekiwania Bajmu. Tytułowe zawołanie przylgnęło nawet do byłego bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski Józefa Młynarczyka. To słynna afera na Okęciu, wspomniana w książce Piosenka musi posiadać tekst i muzykę, autorstwa Jana Skardzińskiego i Konrada Wojciechowskiego. Mianowicie, w 1980 roku, przed wylotem na mecz z Maltą, Józef Młynarczyk pojawił się w hali odlotów na Okęciu w stanie wskazującym, że wcześniej pił alkohol. Kibice zauważyli to w mgnieniu oka i skandowali. W efekcie Józek Młynarczyk przez pewien czas nie bronił polskiej bramki w reprezentacji, a trener piłkarskiej kadry Ryszard Kulesza został zwolniony z pracy. W 2007 roku wspomniany tekst piosenki Bajmu wykrzykiwali też uczestnicy poznańskiego happeningu. Chcieli zakłócić wiec pierwszomajowy SLD. Słowa Józek nie daruje ci tej nocy dotyczyły premiera Józefa Oleksego, który był oskarżony o szpiegostwo na rzecz Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, czyli KGB. Z kolei fraza tego zwrotu użył Tomasz Hajto, który komentował mecz piłkarskiej reprezentacji. Skierował go do Kamila Grosickiego, który włączając swoje słynne turbo pojawiał się nagle przy przeciwniku, odbierał mu piłkę i znikał. Nie wszyscy jednak darzyli sympatią Józka. W latach 80. piosenka Bajmu była potępiana przez Kościół. Z ambony mówiono, że rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby dzieci nie słuchały utworu, który ma zabarwienie erotyczne. Ale na debiutanckim albumie Bajmu z 1981 znajdziemy nie tylko przebojowego Józka. Jest też tam hit Co mi panie dasz, który podbijał listy przebojów w latach 80. Za piosenkę w całości odpowiedzialna jest Beata Kozidrak. Ona napisała słowa i muzykę. Była wtedy również idolką wielu nastolatek. Między innymi piosenkarki Magdy Fam, która wówczas miała 10 lat.
2: No, powiem wam szczerze, że zespół Bajm zawsze fascynował mnie jako zjawisko, bo kiedy spojrzę się na historię tego zespołu, to można powiedzieć, że mamy do czynienia z wybitnym zjawiskiem. Beata Kozidrak, która dysponuje naprawdę nieprawdopodobnym potencjałem wokalnym i myślę, że gdyby urodziła się w Stanach, byłaby bardzo, bardzo znaną postacią na świecie. Jedni oczywiście chwalą, inni neutralnie bardziej podchodzą do jej tekstów. Jedni mówią, że to jest trochę kiczowate, inni, ale niemniej jednak, jakkolwiek by tego nie oceniać, jest to z pewnością fabryka przebojów. I Beata Kozidrak, która świetnie interpretuje swoje własne piosenki, także myślę, że to jest pierwsza piątka zespołów z lat 80.

Utwór ten do dziś jest jednym z najpopularniejszych zespołu BAME. W tym miejscu zakończymy dzisiaj przygodę z zespołem BAME. Kamil Kowalski, do usłyszenia.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak zaprasza na magazyn lokalny Radia SK2 Wrocław. Są symbolem Wrocławia, mają ciekawe historie i jest ich ponad 1000. Mowa o wrocławskich krasnalach. Ich historię poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Wrocławskie krasnale, trochę symbol Wrocławia. Co możemy o nich powiedzieć i skąd one się wzięły u nas?
3: Michał Karszmarek, licencjonowany przewodnik miejski. Znaczy niewątpliwie symbol Wrocławia, jednoznacznie kojarzony z naszym miastem. Chociaż możemy je spotkać już poza granicami naszego miasta. Ja miałem okazję widzieć tego lwowskiego. I to, co mnie zaintrygowało, to mnóstwo cukru i cukierków, które znajdowały się wokół tego krasnala. Ja nawet raz posprzątałem teren wokół niego, po czym jak przyszedłem po dwóch dniach, znowu zobaczyłem pełno cukierków, a stoi on przy Katedrze Łacińskiej w Lwowie. Natomiast skąd się wzięły? No na pewno ich pochodzenie sięga dalekich lat 80. Dla młodego pokolenia to już prehistoria, ale dla nas jak najbardziej czasy jeszcze nie tak wcale odległe. W okresie, kiedy rodził się bunt przeciwko ówczesnej władzy, systemowi politycznemu, pojawił się pomysł na krasnale jako formę ośmieszenia ówczesnej władzy, ówczesnych absurdów i tam można dopatrywać się źródeł wrocławskich krasnali.
2: Co możemy powiedzieć o tych u nas lokalnych? Ile ich jest?
3: Z tym to jest dosyć trudno do oszacowania, chociaż ostatnio prezydent wypowiadał się właśnie na ten temat. Pan Jacek Sutryk stwierdził, że krasnali jest dokładnie 1004. Czy jest ich tyle? Trudno powiedzieć. Natomiast myślę, że ta liczba oscyluje wokół tej wartości. Ich przybywa bardzo szybko. No a jak to krasnale są ruchliwe. Jeden jest tutaj, drugi jest w innym miejscu. Na przykład takim doskonałym przykładem jest Remefek, który przez bardzo długi okres czasu stał na ulicy Sukiennice, a teraz można go znaleźć na Ofiar Oświęcimskich. No mamy też krasnale, które opuściły nas. Nie pamiętam, jak się nazywał ten krasnal, który stał przy barze Barbara, na rowerze siedział. Niestety zniknął bezpowrotnie. Przez jakiś czas nie było też krasnala Dziarusia, bo też zniknął, ale na szczęście powrócił na swoje miejsce. Natomiast bardzo smutna historia jest z krasnalem Szerbierzem. On pierwotnie stał w przejściu pod uniwersytetem w Bramie Cesarskiej. Niestety dwukrotnie był zabierany stamtąd przez złych ludzi, bo to trzeba powiedzieć. I niestety za drugim razem bardzo tragicznie został zabrany, dlatego że przyszli z gumówką i odcięli go powyżej kolan. I tylko takie małe nóżki zostały. Bardzo smutny to był widok. Na szczęście dzisiaj stoi już w zupełnie innym miejscu i cieszy przede wszystkim panie.
2: Są krasnale, które są postawione w ważnych miejscach i symbolizują różne historyczne wydarzenia, ale są też takie komercyjne. Jak wygląda tutaj proces powstawania tych krasnali tak naprawdę?
3: Znaczy fundatorami krasnali są od instytucji miejskich po przedsiębiorstwa, instytucje prywatne i też prywatne osoby. Także ich źródła pochodzenia są bardzo różne. No wiadomo, że te, które stoją w rynku są najbardziej popularne, bo najwięcej osób je odwiedza. Natomiast no, dzisiaj stało się wręcz modne posiadanie własnego krasnala, więc wszystkie instytucje we Wrocławiu, które mają swoje siedziby, chcą w pewien sposób podkreślić swoją wrocławskość, stąd fundują te krasnale. Ja to zawsze pozwolę sobie na taką własną interpretację, bo zawsze mówię, że są tak zwane krasnale koncesjonowane i krasnale prywatne. Te koncesjonowane to są te, które są ustawiane w uzgodnieniu z urzędem miejskim, natomiast prywatne to te, które się znajdują chociażby w galeriach handlowych czy w zamkniętych obiektach, do których trudno dotrzeć. Szkoły bardzo często też posiadają swoje krasnale, no ale większe grupy poza młodzieżą, która uczęszcza do tych szkół, nie są w stanie zobaczyć tych krasnali. Także wracając do ich liczby, trudno jest oszacować, ale jest ich na pewno około 1000.
2: Wspomniał pan, że prywatnie można sobie takiego krasnala zamówić. Jak wygląda taki proces?
3: No ja powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, jak jest stawiany. Pewne tam jakieś głosy do mnie dochodzą, natomiast no nie mam swojego krasnala jeszcze. Nie stać mnie na niego. Ale kto wie, może kiedyś w przyszłości przewodnicy będą mieli swojego krasnala, bo jako członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Wrocławskiego cały czas mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się takiego krasnala. A zatem wtedy, jak przejdziemy już taką drogę, to będę mógł na to pytanie odpowiedzieć wyczerpująco.
2: Jeżeli chodzi o wycieczki, to które krasnale są takie najchętniej odwiedzane, najbardziej podziwiane we Wrocławiu?
3: No myślę, że standardem są syzyfki. Ja tylko przypomnę, że czterokrotnie kradzione, znaczy czterokrotnie odbyły daleką podróż, z której powróciły. Natomiast te, które są obecnie, no cóż, w pewien sposób troszeczkę je trzymamy na uwięzi, bo system monitoringu pilnuje, żeby nam tam gdzieś nie uciekły. A zatem syzyfki, no niewątpliwie Papa Krasnal, najstarszy z wrocławskiej krasnali, który stanął 1 czerwca 2001 roku w miejscu, w którym istniał słynny zegar, pod którym właśnie rozpoczynały się happeningi pomarańczowe alternatywy. I on tam właśnie stanął, żeby upamiętnić te wydarzenia z lat 80. No i można powiedzieć, że on rozpoczął tą ekspansję krasnali po Wrocławiu. Kolejne to krasnale niepełnosprawne, stojące przy wejściu do Muzeum Miejskiego w Ratuszu. Ślepe, głuche i wózkers, które są uwielbiane przez, nie tylko przez dzieci, bo trzeba powiedzieć, że krasnale kochają także i dorośli. Niewątpliwie moim ulubionym krasnalem jest krasnal Więziennik. Niewiele osób wie, dlaczego on trafił za te kratki, ale może w trakcie naszej rozmowy zdradzę tą tajemnicę. No oczywiście Wrocławek, który stoi przy wejściu do Towarzystwa Miłośników Wrocławia, bo jakże nie inaczej, ci, którzy najbardziej kochają swoje miasto, też przygarnęli krasnala. No mamy też krasnala Śpiocha, chociaż nie wiadomo, czy on nie jest strażnikiem, bo to różne są interpretacje. No i przede wszystkim para krasnali, która patronuje tym wszystkim, którzy do Wrocławia przyjechali, a mianowicie Opiłek i Ogorzałek.
2: W takim razie Opiłek i Ogorzałek, dlaczego tak się nazywają i gdzie się znajdują?
3: Stoją na ulicy Świętego Mikołaja przy jednej z restauracji wrocławskich. No i jak sami Państwo się domyślacie, upamiętniają pewne wydarzenia z ich życia, które wielu i wrocławianom, i przyjezdnym mogą się w naszym mieście przydarzyć. Chociaż ja powiem tak, że zdecydowanie moim najlepszym, jeżeli chodzi o imię krasnale, jest krasnal, który stoi przy okrąglaku na placu Kościuszki. To tu Państwu pozwolę sobie na zadanie zagadki. Otóż jego imię kończy się na uś, a fundatorem, od którego imię jego pochodzi, oczywiście zdrobniałe, jest wielce zasłużony dystrybutor prasy. W czasach PRL-u funkcjonował, teraz już funkcjonuje jako przedsiębiorstwo prywatne, ale sami Państwo wiecie, jak ma na imię ten krasnal, chociaż często mówi się o nim, że to jest gazetuś, ale ja tylko przypominam, jego imię pochodzi od dystrybutora prasy i kończy się na uś.
2: Wspomniał Pan o tym krasnoludzie za kratami. Czy możemy się zagłębić w jego historię?
3: Tak, oczywiście. No, cechy fizyczne, po których poznajemy, że ten mały, latający mieszkaniec Wrocławia, biegający, przepraszam, tak, latający, takiego eufemizmu użyłem, jest krasnalem, no to każdy krasnal ma pewne cechy fizyczne, które go wyróżniają. Oczywiście jest to niski wzrost, szeroki nos, no i przede wszystkim brzuszek. Każdy krasnal musi mieć brzuszek, no i to, co ich wyróżnia krasnale, czyli broda. Przypomnę tylko, że krasnalki nie mają brody. To jest wyjątek. Ale krasnale mają brody. No i niestety ten popełnił straszną zbrodnię. Otóż 18 lat temu zgolił tą brodę i Najwyższa Rada Krasnoludków skazała go na karę więzienia. Będzie tam siedział dopóki ta broda mu nie odrośnie, ale do ziemi i kiedy on będzie stał. A ja tylko przypomnę, że on tam sobie siedzi na razie. Więc można pójść, można sprawdzić, dokąd mu ta broda sięga. Myślę, że jeszcze 18 do 36 lat posiedzi, zanim ta broda mu rośnie. Także bardzo Państwa proszę, odwiedźcie tego krasnala, pogłaszcie go po czapeczce, po nosku, dodajcie mu otuchy, no bo niestety broda mu rośnie bardzo powoli.
2: Są krasnale, a są też krasnalki. Czy są jakieś najbardziej znane krasnalki?
3: Och, oczywiście, że tak. To te, które zasiadają w orkiestrze podnarodowym, właściwie stoją i grają w Orkiestrze Podnarodowym Forum Muzyki. No i Szanowni Państwo, popatrzcie, kto dyryguje tą orkiestrą. Kobieta, krasnalka. No tak jak i w życiu mężczyznami dyrygują kobiety, tak i tutaj kobieta dyryguje orkiestrą. Niestety nie zobaczymy 21 krasnali, bo dwa zostały skradzione i odeszły gdzieś, nie wiemy gdzie. Czekamy na powrót. Mam nadzieję, że się doczekamy.
2: Właśnie tutaj dużo razy pan wspomniał, że krasnale gdzieś odeszły, gdzieś zaginęły. Czy można powiedzieć coś więcej o tych ucieczkach?
3: No właśnie, one są owiane tajemnicą. Chociaż jedna z ucieczek takich krasnali, no została w pewien sposób udokumentowana. Byli świadkowie, którzy zobaczyli, jak pewien właściciel winiarni na ulicy Szewskiej, no cóż, biznes mu nie wypalił i ze złości wziął krasnala pod pachę i opuścił swój lokal. Dziś w tym miejscu znajduje się restauracja serwująca przedwojenne wrocławskie dania, a kiedyś była winiarnia. No niestety właściciel zabrał. Mieliśmy też bardzo ciekawego krasnala, filmowca przy kinie Helios. Dziś tam, jak udamy się, to zobaczymy tego krasnala zastyg w brązie. Natomiast pierwszy, który tam się znajdował, 3 razy większy, był wykonany z masy ceramicznej. Mało kto o tym pamięta, ale był taki krasnal, który właśnie przy kinie Helios zachęcał do odwiedzenia kin i obejrzenia dobrych filmów.
2: Czy są jakieś legendy związane z krasnalami wrocławskimi?
3: Oczywiście, każdy krasnal ma jakąś historię. Bierzysmak, który chodził po restauracjach we Wrocławiu i odwiedził ich tyle, że w końcu z przejedzenia z wydętym brzuchem padł na talerzu i sobie leży w północnej pierzei rynku. Natomiast moimi ulubionymi krasnalami jest krasnal Katroszka i krasnal Wielbiciel, stojący na rogu Kurzego Targu i wschodniej pierzei rynku, która upamiętnia płomienny romans. I to nie między krasnalami, ale między ludźmi. Między panem po 60, a panią przed 40. Romans był krótki, bardzo intensywny, a jego pamiątką właśnie są te krasnale.
2: Czy podczas prowadzenia wycieczek ludzie naprawdę szukają tych krasnali i skupiają się głównie na ich bycie?
3: Powiem tak, to zależy. No, niewątpliwie młodsza część turystów bardzo chętnie właśnie odbywa tą trasę śladami krasnali. To zresztą widać, jak rodzice z dziećmi chodzą i bardzo, bardzo mi się podoba, jak ojcowie się angażują w szukanie krasnali. Czasami te młodsze pociechy naprowadzają na trop tych krasnali, dzielnie wklejają naklejki. Natomiast trzeba powiedzieć, że i dorośli bardzo chętnie odwiedzają Wrocław po to, żeby przejść się trasą krasnali. No, niezwykle sympatyczni mieszkańcy Wrocławia, którzy przynoszą radość nie tylko najmłodszym, ale także i dorosłym. No powiem, taki krasnal, profesorek, no któż, kto go nie pogłaszcze i kto go pogłaszcze, temu nigdy wiedzy nie zabraknie. A zatem nie tylko uczniowie go głaszczą, ale także i nauczyciele. Wszyscy, którzy są chętni, żeby zdobyć wiedzę, robią to z wdziękiem. Zresztą patrząc na krasnala, a w szczególności na ich czapeczki, możemy od razu rozszyfrować stopień popularności krasnali w przestrzeni miejskiej.
2: Krasnale mają swoją historię, a kto stoi za tymi historiami?
3: Powiem tak, są konkursy na te, zgłębiamy tajemną wiedzę dotyczącą życia krasnali. Oczywiście ona jest pełna zagadek, niejasności, więc cały czas odkrywamy. A tak na poważnie oczywiście są robione konkursy. Chociaż powiem tak, ja oprowadzając turystów po Wrocławiu, staram się stworzyć oczywiście w oparciu o pewne podstawy naukowe, chociaż to może brzmi nieco tak śmiesznie, ale staram się te historie opowiadać na swój sposób. Oczywiście każdy z fundatorów ma tam jakieś imię, nadaje imiona tych krasnali, no ale przepraszam bardzo, jeżeli jesteśmy na ulicy Świdnickiej, tam siedzi sobie krasnal, którego ufundowała pewna firma ubezpieczeniowa, dziś już nieistniejąca, to odnosząc się do jego imienia, wymieniając nazwę tej firmy, nikt nie będzie kojarzył, o co chodzi. Natomiast jeżeli powiemy, że jest to krasnal ubezpieczyciel, to już od razu wiemy, jaką funkcję pełni. Także czasami warto puścić wodze fantazji i opowiedzieć też troszeczkę na swój sposób. Ważne, żeby osoba, która spotyka te krasnale, czy grupa, była zadowolona i szczęśliwa, że doświadczyła czegoś, czego w innych miastach nie ma, a Wrocław, oprócz wspaniałych zabytków, to także i cudowne miejsce, w którym mieszkają krasnale.
1: Jedna z najstarszych drużyn lacrosse w Polsce, od wielu lat mistrzowie z sukcesami na arenie międzynarodowej. Historię kosynierów Wrocław poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Kosynierzy Wrocław, drużyna od 2008 roku we Wrocławiu. Co możemy powiedzieć o jej historii?
4: Marcin Janiszewski, kosynierzy Wrocław. Ojże, jest to historia bardzo piękna, burzliwa i wręcz wzruszająca, a teraz z perspektywy tych kilkunastu lat naszego istnienia, to mogę powiedzieć, że bardzo archaiczna, dlatego że faktycznie jakby klub zalegalizowaliśmy w 2008 roku, dokładnie w marcu, i to były same okolice Dnia Kobiet. To był 7 marca, czyli Wigilia Dnia Kobiet 2008 roku. Wtedy poszliśmy do Urzędu Miejskiego i tam złożyliśmy papiery, żeby na prawach stowarzyszenia założyć klub sportowy Kosynierzy Wrocław. I pamiętam, że pani w okienku nie dosłyszała albo nie doczytała i pytała, co to jest Kosymierzy. Nie, tam było przez N, jak Natalia, Kosynierzy, i faktycznie udało nam się to poprawić od razu i klub został zalegalizowany i tak istnieje. Do dzisiaj już kilkanaście lat. A w 2007 roku zaczęły się nasze pierwsze treningi, także to już w ogóle jeszcze wcześniej. Ale co do tego, że to jest historia mocno archaiczna i dla młodych ludzi, dzisiejszych słuchaczy pewnie niezrozumiała, to chciałbym zaznaczyć, że klub jest starszy niż niektóre media społecznościowe, dlatego że nie było jeszcze popularnych w Polsce, bo prawdopodobnie już wtedy istniały te najbardziej znane profile, najbardziej znane media społecznościowe, portale mediów społecznościowych, ale nie wszyscy z nich korzystali, więc wtedy skrzyknęliśmy się na takie pierwsze nasze spotkanie założycielskie za pomocą forum dyskusyjnego. Naprawdę były kiedyś takie cuda w internecie, dobrze, że już był internet w ogóle, ale były takie cuda jak fora dyskusyjne, jeszcze wtedy były nawet kafejki internetowe istniały, ale za pomocą takiego forum dyskusyjnego się umówiliśmy wszyscy w jednym z wrocławskich lokali, w piwnicy, pamiętam, spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, że chcielibyśmy taki klub założyć i jak to się robi. Jeden z nas, do dzisiaj mamy bardzo dobry kontakt z Tomkiem, Tomek już od paru lat nie gra, ale cały czas jakby to nasze środowisko old starych, czyli starych kosynierów, trzyma się razem i nawet się niedawno widzieliśmy wszyscy na jednym z wieczorów kawalerskich. I pamiętam, że Tomek Kędzia wtedy wrócił świeżo z Pragi, no bo w Pradze i w ogóle w Czechach lakros jest dużo bardziej popularny. Tomek złapał taką zajawkę lakrosową tam na miejscu i stwierdził, że miał też, że tak powiem, dojścia do Europejskiej Federacji Lacrosse i po tych naszych pierwszych, przed naszymi pierwszymi treningami, no bo nie mieliśmy żadnego sprzętu, przyszła taka duża paczka z Pragi, gdzie były właśnie pierwsze kije, rękawice i piłki i za pomocą takiego archaicznego też sprzętu, najbardziej podstawowego i też niepełnego, no bo nie mieliśmy kasków na przykład, strojów oczywiście też nie mieliśmy, no ale z tym pierwszym takim sprzętem trenowaliśmy sobie na terenie boiska szkolnego przy ulicy Zachodniej 26 we Wrocławiu. To było wtedy jeszcze gimnazjum, o to też kolejny archaizm, bo już nie ma gimnazjum, a wtedy jeszcze to było gimnazjum. I to były nasze pierwsze treningi, także no trzeba przyznać, że te początki były naprawdę, że tak powiem, burzliwe, znaczy nie powiem, że burzliwe, ale były bardzo, bardzo amatorskie. Oczywiście nadal jest to sport amatorski, ale wtedy ultra amatorski i przed tym jeszcze, że tak powiem, tuż po tym zalegalizowaniu klubu jako stowarzyszenie, dokładnie 17 kwietnia 2008 roku odbył się pierwszy w historii mecz lakrosa w Polsce na boisku przy ulicy Sztabowej we Wrocławiu. My, czyli Kosynierzy Wrocław kontra Poznań Hussars z stolicy Wielkopolski, rozegraliśmy takie pierwszy historyczny mecz. Mecz się zakończył sprawiedliwym remisem 5-5. Mecz był też poprzedzony takimi pierwszymi warsztatami lakrosowymi, które miały miejsce w Poznaniu. Tam dwóch trenerów z Ameryki, Zach Nedbalski i pan Dennis McKenna, przyjechali do Polski, do nas, zrobili pierwsze takie warsztaty. My się uczyliśmy, o co w ogóle w tym lakrosie chodzi, a potem rozegraliśmy pierwszy historyczny ten mecz kwietniowy i tak sobie działamy do dzisiaj. To znaczy później rozpoczął się niedługo później, jak już, bo na początku, ze względu na to, że były tylko dwie drużyny, czyli my, Kosynierzy Wrocław i Poznań Hussars, to nie było możliwości żadnego rozgrywek ligowych, więc uczestniczyliśmy też w rozgrywkach czeskiej ligi lacrosse, na początku w lidze juniorskiej w ogóle czeskiej, mimo że byliśmy już dużo starsi, to i tak zgarnialiśmy solidny oklep od czeskich juniorów. Później graliśmy też w seniorskiej lidze boks lacrosowej w Czechach i tam no, dostawaliśmy bardzo mocno, a warto teraz przypomnieć, że jakby przeskakując do obecnych czasów, w minionym sezonie naszych kilku zawodników regularnie grało w drużynie LC Pardubice, czyli w normalnej czeskiej drużynie boks lacrosowej w tamtejszej lidze i dochodzili do fazy play-off, do na przykład ćwierćfinałów, także jakby ten nasz poziom naprawdę przez te kilkanaście lat bardzo urósł i wyrównał się z tym poziomem ogólnoeuropejskim, powiedzmy, no ale wtedy te kilkanaście lat temu to było naprawdę nasze początki. No i kiedy dołączyła drużyna z Warszawy, czyli Grom Warszawa, później jeszcze pojawiła się drużyna z Krakowa, najpierw jako Kraków Knights, a potem jako Kraków Kings i do dzisiaj pod taką nazwą funkcjonują, to już można było pomyśleć o jakiejś lidze. I ta liga, pierwszy swój sezon, to był sezon 2010-2011, czyli też naprawdę dawno temu. I w tym sezonie wywalczyliśmy sobie drugie miejsce i było nam smutno, że nie było to mistrzostwo kraju. Niestety pamiętam, że przegraliśmy w Poznaniu. Poznań przegrał u nas i miał być decydującym meczem kolejny z pojedynków z Poznaniem, ale niestety w międzyczasie przysłowiowym powinęła nam się noga w Warszawie i tam z tamtejszym Growem przegraliśmy i straciliśmy szansę na miejsce pierwsze, zajęliśmy miejsce drugie i to był nasz najgorszy wynik w historii. Potem tylko jeszcze raz zajęliśmy drugie miejsce i od tej pory cały czas jesteśmy pierwsi lub drudzy. Także i tak chyba jeżeli chodzi o tę polską scenę lacrosa, całkiem nie najgorzej. W każdym razie też w 2010 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata lacrosa, w którym my jako reprezentacja Polski mieliśmy swój udział. Wtedy kilku z nas, jeżeli się nie mylę, 8 pojechało, to też ciekawe, bo nie, taniej niż samolot wyszedł nam z autobus, więc autobusem pojechaliśmy do Manchesteru w Wielkiej Brytanii i tam zajęliśmy 13, najwyższe jak dotąd w historii miejsce na Mistrzostwa Świata. Od tej pory już, tak jak wspominałem, cały czas regularnie z roku na rok rozgrywamy kolejne rozgrywki, znaczy uczestniczymy w kolejnych rozgrywkach, w kolejnych regularnych sezonach Polskiej Ligi Lacrosse. Drugi taki sezon, w którym nie wygraliśmy, czyli zajęliśmy drugie miejsce, to był rok 2014, czyli sezon 2013-2014 i wtedy zajęliśmy drugie miejsce po porażce w finale z Gromem Warszawa. To też był bardzo wyrównany mecz. A od tej pory do Mistrzostwa Polski regularnie, czyli 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 nie było jakby sezonu Mistrzostw Polski, tylko sezon Pucharu Polski. To była inna formuła rozgrywek ze względu na pandemię COVID-19 i na to, że było bardzo dużo ograniczeń wprowadzonych ze względu właśnie na pandemię COVID-19, więc nie mieliśmy możliwości rozegrania takiego standardowego, normalnego w cudzysłowie sezonu Mistrzostw Polski, tylko musieliśmy się, że tak powiem, posiłkować tym sezonem Pucharu Polski, takim mocno skróconym, ale i tak udało nam się w tym sezonie zwyciężyć. No i 2022-2023 powrót do regularnych krajowych rozgrywek i znowu zwycięstwa. Zeszłoroczny finał to był najlepszy finał w historii. Graliśmy przeciwko AZS-owi, Legionowi Katowice i tam naprawdę ten wynik był bardzo bliski na styku. Wygraliśmy w końcu, jeżeli nie mylę, 3 golami, ale naprawdę w trzeciej kwarcie już przegrywaliśmy dość sporo i był to mega interesujący i mega emocjonujący finał. W tym roku także mierzyliśmy się z Legionem Katowice i w tym roku mecz był trochę jednostronny, to znaczy po prostu nasza machina defensywna i ofensywna działały tak znakomicie, że wygraliśmy 10-2, także naprawdę bardzo wysokie zwycięstwo. I jeżeli chodzi o nasze

przejęliśmy wszystkie nagrody indywidualne, to znaczy od bramkarza przez najlepszego obrońcę. Bramkarz nasz Igor Morozowski, obrońca Adam Tymorek, pomocnikiem był także jeden z naszych zawodników Krzysztof Śmigiel, napastnikiem jego brat Mikołaj Śmigiel, najlepszym młodzieżowcem Tymon Sornat, kolejny z naszych napastników, także MVP, również jeden z naszych zawodników, więc cały czas gdzieś tam w tych kategoriach indywidualnych również dominowaliśmy ligę w tym sezonie. Więc jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni. Mamy cały czas plany, żeby iść z tym dalej do Europy. Rozmawialiśmy już z drużynami na przykład czeskimi czy niemieckimi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy nadzieję na jakąś taką ciekawszą, fajną europejską ligę. Trzymamy kciuki, ale na razie jakby cała Europa żyje jeszcze pokłosiem tych, które odbywały się w te wakacje. Mistrzostw świata w amerykańskim San Diego w Kalifornii, gdzie nasze chłopaki, bo aż 9 naszych zawodników poleciało do San Diego jako reprezentanci Polski, 3 rezerwowych, ale 6 regularnie występujących w pierwszym, regularnie występujących w tym meczowym składzie biało-czerwonych, zajęli łącznie 20 miejsce, także na 30 zespołów z całego świata, które wzięły udział w tych mistrzostwach, to i tak uważamy, że bardzo dobry wynik. Co ważne, też do tych mistrzostw świata po raz pierwszy w historii były przeprowadzane kontynentalne kwalifikacje, dlatego że do tej pory wyglądało tak, że wszystkie chętne drużyny z całego świata, które miały ochotę wziąć udział w mistrzostwach świata, musiały po prostu opłacić sobie udział i znaleźć fundusze na wyjazd i pojechać. Od tegorocznych mistrzostw świata w tym amerykańskim San Diego już trzeba było się zakwalifikować i ta kwalifikacja nastąpiła także we Wrocławiu, ponieważ w zeszłym roku te europejskie kwalifikacje miały miejsce na polach marsowych we Wrocławiu, więc bardzo się cieszymy, że ten Wrocław jest stolicą polskiego lacrosa, miejmy nadzieję kiedyś także europejskiego, no i że w stolicy Dolnego Śląska miały nasze biało-czerwone chłopaki okazję wywalczyć sobie udział w tych mistrzostwach. No a jeżeli już jesteśmy przy temacie mistrzostw i imprez międzynarodowych, no to kosyniarzy, tak jak wspomniałem, regularnie występujemy na tych dużych imprezach w składzie reprezentacji Polski. Pierwszą z nich były te wspomniane mistrzostwa świata w Manchesterze w 2010 roku. Później były mistrzostwa świata także w USA w Denver 2014. Później Budapeszt 2016. Później, rok później, w 2017 fińskie Turku, czyli mistrzostwa boks lacrosowe, dlatego że lacros ma dwie odmiany, czyli odmiany, powiedzmy, boisko polową field lacrosse, gdzie się gra po 10 w jednej drużynie. Są 10 zawodników w jednej drużynie, bramki są duże, 1,80 m na 1,80 m. Gra się bez żadnych band, to znaczy teren nie jest niczym ograniczony, jest to takie duże boisko, mniej więcej rozmiarami przypominające boisko do piłki nożnej. Zmiany odbywają się w trybie hokejowym, zawodnicy obrońcy, maksymalnie 4 obrońców danej drużyny może mieć takie dłuższe kije po 1,80 m długości, pomagają w obronie, ale jest też druga odmiana, czyli boks lacrosse, i boks lacrosse gra się na lodowisku tak naprawdę pozbawionym lodu, czyli na terenie odgrodzonym ze wszystkich 4 stron bandami, z zakrąglonymi rogami, no tak jak wygląda typowe lodowisko hokejowe. Jest to sport narodowy letni w Kanadzie, no bo wiadomo, że w Kanadzie w zimie hokej na lodzie, a w lecie na tych samych obiektach boks lacrosse. No i mieliśmy okazję zadebiutować i zagrać w pierwszych w historii ludzkości mistrzostwach Europy boks lacrosse właśnie w fińskim Turku w roku 2017. Później były mistrzostwa świata w izraelskiej Netanii w 2018. Później w 2022 roku, przełożone z 21 ze względu na pandemię COVID-19, kolejne mistrzostwa Europy boks lacrosse w niemieckim Hanowerze. Nasi juniorzy, czyli reprezentacja U21 w zeszłym roku w irlandzkim Limerick występowała. No i teraz wspomniane 2023, czyli amerykańskie San Diego. Kolejne mistrzostwa przed nami to będą mistrzostwa świata boks lacrosowe w przyszłym roku w amerykańskim stanie Nowy Jork. Nie w samym mieście Nowy Jork, tylko w miejscowości Utica w stanie Nowy Jork. Ten stan wbrew pozorom nie jest wcale taki mały, bo to są 3 godziny jazdy samochodem z samego Wielkiego Jabłka, z samego City. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak nam się uda wziąć udział w tych mistrzostwach, no bo jest to kosztowne przedsięwzięcie, ale na pewno będziemy mogli liczyć na przykład na noclegi ze strony Polonii amerykańskiej, dlatego że lacrosse jest sportem stricte amatorskim, więc tutaj wszystko finansujemy z własnej kieszeni, ale jak widać, radzimy sobie nieźle i trochę po świecie jeździmy. Jest to sport z pasji, także z przyjemnością bierzemy udział w tych rozgrywkach. Co ważne, my też jako organizatorzy, że tak powiem, jesteśmy organizatorami turnieju Silesia Cup. To już tak naprawdę 10 edycji takiego wydarzenia największego w naszej części Europy, we Wrocławiu, najczęściej na polach marsowych, zorganizowaliśmy. I w tym roku też się ono odbędzie, jeszcze w sezonie wakacyjnym, także jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda lacrosse, to zapraszamy do śledzenia chociażby naszych mediów społecznościowych, czyli Kosynierzy Wrocław. Silesia Cup też ma osobny profil, zapraszamy. My też regularnie robimy rekrutację na wiosnę i na jesień, więc jeżeli ktoś też miałby ochotę,

0: no to zapraszamy serdecznie. Nie mam, żeby zacząć swoją przygodę z lakrosem, po prostu wystarczy nie mieć żadnych tak zwanych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, czyli trzeba być zdrowym i to wystarczy na trening pierwszy swój rekrutacyjny, wystarczy przyjść ze strojem sportowym i obuwiem zmiennym, a my zapewniamy sprzęt na te pierwsze kilka tygodni treningów, tak żeby się wdrożyć, także spokojnie, nie ma problemu, wystarczy się z nami skontaktować, także przypominamy, że zawsze wiosenna i jesienna rekrutacja czekają na wszystkich chętnych i myślę, że warto powiedzieć też ogólnie, czym jest lacrosse, że jest to sport drużynowy, sport, który bywa nazywany najszybszą dyscypliną sportową na dwóch nogach, to znaczy wyłączamy jakby hokej na lodzie, bo w hokeju na lodzie zdecydowanie zawodnicy są szybsi dzięki prawom fizyki, dzięki temu, że poruszają się na łyżwach po lodzie, a właściwie to po cienkiej warstwie wody, który ten lód topnieje pod ciśnieniem łyżwy, ostrza łyżwy. No ale my też szybko się poruszamy, nie tylko szybko na nogach, ale też ta piłka bardzo szybko krąży, bo piłka jest wielkości mniej więcej piłeczki tenisowej, tylko że jest dla nas mieszanki gumy i kauczuku, więc jest dość twarda i dość ciężka. Dzięki temu też, że jest ciężka i dzięki temu, że mamy kije i tutaj też kłania się fizyka, czyli to, że ramię nasze ludzkie przedłużone tym kijem jest dużo dłuższe i możemy dużo większą siłę, a co za tym idzie przyspieszenie także tej piłce nadać, więc ona szybko lata od kija do kija. Piłka, kiedy spadnie na ziemię, gra nie jest zatrzymywana, więc kiedy piłka jest w parterze, powiedzmy, na ziemi, też walka się o nią toczy, więc naprawdę jest na co popatrzeć. Piłki nie dotykamy tylko rękami i poruszamy się z nią też bez żadnego limitu kroków, takiego jak w koszykówce, więc staramy się umieścić piłkę, wstrzelić ją do bramki przeciwnika za pomocą tych naszych kijów. Bramkarz ma trochę większy kij i trochę więcej ochraniaczy, no bo jednak ta piłka jest ciężka. Ochraniacze mamy z jednej strony dlatego, że piłka jest ciężka, z drugiej strony dlatego, że nasz kontakt fizyczny mniej więcej taki jak w hokeju na lodzie, to znaczy możemy się uderzać kijami, możemy się zderzać i przepychać ciałem, to też jest dozwolone, więc całkiem sporo się dzieje, sporo przepychanych, sporo strzelania goli, bo taki standardowy mecz lakrosowy to od 10 do 20 bramek łącznie, a zmiany odbywają się w trybie hokejowym, to znaczy łącznie w kadrze meczowej jest do 23 zawodników, a zmieniamy się tak, żeby po prostu na boisku nie było więcej niż 10 zawodników, jeden schodzi, drugi wchodzi, więc cały czas coś się dzieje. Zapraszamy, tak jak wspominałem, jeżeli tylko ktoś nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, to na pewno znajdzie coś dla siebie, bo i duzi, rośli, silni zawodnicy znajdą swoje miejsce na boisku, a i mali, szybcy, zwinni, wybiegani też będą mogli pomóc nam w, mam nadzieję, kolejnych zwycięstwach, także Kostynierzy Wrocław zawsze zapraszają.
1: Magazyn muzyczny.
2: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę pop-rockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
1: Magazyn muzyczny.
2: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzi, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Phil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół Phil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
1: Magazyn muzyczny.
2: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Phil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Phil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Phil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Phil, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kopichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

Nastała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Fil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Fil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Fil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Fil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Fila wyciągnęła wnioski. Fil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Fil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach Zespół Roku i Nowa Twarz Fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i Platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny, popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji pobudzenia.

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii i kryzysie rozwodowym Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotrek Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

Ujawnił Kupicha w jednym z wywiadów. Piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie. Raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

To jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Fili Piotra Kupik z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów.

pytanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: pastelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la